0: Radio.
1: Radio SK.
0: Ten hit Black Eyed Peas usłyszysz na Warsaw Music Festival z Radiem

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: Jeska Elbląg.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg Malborska 52.
1: Poranek w Elblągu zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie w większości bezchmurne, a temperatura wyniesie około 13 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie łagodny. Po południu słupki rtęci wzrosną do 18 stopni. Idealne warunki na spokojny dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Punktualnie 6 na zegarach to SK News, Jakub Krzyżak. Zwrot akcji w sprawie żołnierzy USA w Polsce. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Skąd taka decyzja?
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy, mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
2: Dziękuję za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów.
2: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku bada prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki i jeszcze nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Amerykańscy naukowcy odkryli, że temperatura ciała kobiet rośnie wraz z wiekiem. Badanie przeprowadzono u pań w wieku od 18 do 42 lat. Temperatura co roku nieznacznie rosła. Naukowcy nie znają przyczyn, choć Norbi miał pewną teorię.
5: Elbląg News.
6: Maciek Marcinowicz przy kanale Elbląskim. Powstaną nowe atrakcje turystyczne dzięki unijnemu dofinansowaniu. Samorządy zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza i Ławskiego otrzymały środki m.in. na budowę muzeów, modernizację obiektów oraz tworzenie nowoczesnych ekspozycji cyfrowych. Polsko-rosyjska granica nie jest miejscem do zwiedzania ani robienia zdjęć. Od początku roku 20 osób naruszyło przepisy porządkowe. W 2024 odnotowano 148 takich przypadków, a w ubiegłym roku 98. Wejście na ten teren bez zezwolenia może skutkować mandatem do 500 zł.
7: Jankes,
8: Kama,
7: Kama
8: i Wiktor.
9: Mamy go, nadszedł piątek! Według wielu to jest dzień idealny, ale na pewno coś się do tego ideału da dodać, dorysować, stuningować, żeby był jeszcze lepszy. Na przykład ja mam taki pomysł, że wieczorny żużelek i kufelek. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na to, jak ulepszyć piątek? Messengery, telefony 664-402-302. No, panowie, jak ulepszyć piątek?
10: Masz jakiś pomysł?
11: Można wysłać 5 tysięcy żołnierzy do Polski!
9: Dzisiaj wieczorem już mają być?

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: 8 minut po szóstej, no mówią o nim ideał, mówią, że jest wspaniały. Piątek!
1: A myślałem, że no, o naszym Jankesiku tutaj mówisz.
0: Tam już nic nie trzeba dodawać, tam już nic nie trzeba ulepszać. Co można zrobić? Dorysować temu piątkowi, dołożyć, jakoś tak go delikatnie stuningować, żeby ideał stał się jeszcze wspanialszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam ekipę Eski. W odpowiedzi na wasze pytanie, co zrobić, żeby piątek był lepszy? Zdecydowanie musiałby to być piątek wolny od pracy, mógłby to być 10, kiedy wpływa wynagrodzenie, weekend 3-dniowy, to by był wtedy idealny piątek, idealny weekend, słoneczko, tak jak dzisiaj nas ładnie rozgrzewa z samego rana, piękna pogoda się zapowiada na weekend, także to by był idealny piątek.
0: No, przypominam, że już za zakrętem zerka na nas Boże Ciało. I ono wtedy sprawi, że ten piątek tak się rozmości, tak się rozgości, że przedłuży nam weekend.

0: ty, a ja pracuję w Boże Ciało.
1: I tutaj ten dun dun dun dun. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Najlepszy piątek to jest taki, którym zaczyna się urlop.
1: O, to ten człowiek z najdłuższym językiem świata.
3: Jankes,
4: Kama
3: i Wiktor.
0: Znowu mówiłeś o Jankesie?
2: Pio, pio!

0: O, koleżanka czy też.
1: O mena mensach, nie wiem jak to się odmienia. Ewa Chodakowska też tam.
0: Ewa, pani Ewa też, bo to ćwiczą, oj, to ciężko tam.
1: Także to generalnie jest tak zwany zlot celebrytów i celebrytek na czele z Małgosią Rozenek.
2: Skoro są w Turcji, to może Radek skoczyłby zrobić coś z włosami.
0: Oj, ale przecież Radek ma ładne, długie włosy.
1: Ale zawsze da się ulepszyć, tak jak z piątkiem. Nie ma takich włosów, których nie dałoby się poprawić.
0: Dobra, na chwilę z Turcji wyskakujemy w stronę Hiszpanii, Barcelony. Barcelona, czyli FC Barcelona, miała ostatnio taką tam dużą imprezę. No, Lamine Yamal, młoda gwiazda w futbolu.
1: Tak, najmłodsza, młodziutki chłopak.
0: No właśnie, zabrał na tę imprezę Barcelony nową swoją dziewczynę. Dziewczynę influencerkę, przecież tak to teraz się nazywa.
1: Ostatnio jeszcze miał nową, to teraz jest jeszcze nowsza.
0: Teraz jest nowsza. Dokładnie, on wyznawał jej miłość wcześniej, czy ona jemu?
1: Nie, ona jest jego nową dziewczyną, tak. Ale on jest jej nowym chłopakiem, okay. Ale media sprawdziły, że ta dziewczyna, jeszcze 2 tygodnie temu...
0: Czyli ona wyznawała miłość komu innemu.
1: Wyznawała miłość.
0: A teraz przyszła na imprezę już z nową miłością, czyli z Yamalem, Lamilem, no i tak to wygląda właśnie, no.
1: Czy ty coś z tego rozumiesz, Jadziu?
2: Kiedyś mówili, że

0: Za chwilę 6.30, za chwilę kolejne newsy. Na pewno słyszałeś najważniejszy news z nocy.
1: Nie wiem, spałem spokojnie, no.
0: Prezydent Donald Trump napisał, że jednak 5 tysięcy żołnierzy przyjedzie do Polski.
1: Wczoraj wieczorem, w ciągu dnia już wyszło.
0: Szkoda, że matura z matematyki już była, bo to by było zadanie. Najpierw zabrali 5 tysięcy, potem powiedzieli, że 4 odnoszą, a potem znowu 5 przyjedzie.
1: Jak myślisz, ile przyjedzie? Jan.

0: Reklama.
1: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Uwaga! Wielka wyprzedaż magazynowa mebli w Krismar. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 14 wyjątkowe okazje i meble w świetnych cenach. Zapraszamy także w dni powszednie od 9 do 14. Magazyn Krismar, Gronowogórne, ulica Agatowa 13.
6: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
7: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu. TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.

0: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
1: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
0: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
1: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
0: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
1: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Elblągu zapowiada się słonecznie, a termometry pokażą około 14 kresek. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr umiarkowany, nie powinien przeszkadzać, zachmurzenie niewielkie, deszcz nie jest przewidywany.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 6:30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
3: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
2: Mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Marcin Grzyb. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gang z kolejną akcją charytatywną. Piotrek chce przejechać rowerem całą Polskę. Od Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Wszystko będzie oczywiście na streamie na żywo, a po szczegóły wpadajcie na sk.pl.
4: SK Sport News.
2: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na Mundial. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca 40-letni Manuel Neuer. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. Sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lammens 7-6, 7-5.
5: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek, wyjątkowy dzień, 22 maja.
6: Mówią o nim ideał, jeżeli chodzi o dni tygodnia, ale na pewno coś da się poprawić. Co zrobić, żeby piątek był jeszcze lepszy?
7: Sienka, ja ten piątek to przesiadam tak do środy, no bo środa też mamy piątek, więc to by był idealny tydzień, nie?
6: Ćwiczenia z rozciągania.
5: Prosimy o więcej, oczywiście rozpędza się również Nicki Minaj i Justin Bieber. No, nasz znajomy.
6: Właśnie, podobnie do mnie, nie?

0: after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Don't put the blame on me, czyli w wolnym tłumaczeniu, tak przy piątku, nie kładź wina na mnie. Don't put the blame on me, nie kładź wina na mnie.
2: Proszę Państwa, przepraszamy, że jest austerki, ale już wracamy oczywiście 20 minut do godziny 7. Tego Wam zawsze zazdrościłem, mogę Ci powiedzieć śmiało, jeśli chodzi o Zieloną Górę.
1: Że mamy uniwersytet.
2: Że macie więcej studentów, dokładnie na pokładzie. To zawsze tak mnie trochę mówię, no dobra.
1: Politechnika Zielonogórska, Uniwersytet Zielonogórski, WSI, wszystko było.
2: No dobrze.

0: że były w porównaniu do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd również nadajemy. Kontrowersje, słuchajcie, są wokół stołówki w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: O, to już ekskluzywne studia, naprawdę.
0: Tam jest rzeczywiście problem, powiedzmy, bo studenci mocno kręcą nosem, że ciężko coś tam sobie tak wejść, kupić i po prostu wyjść szczęśliwym i zostawić trochę pieniążka jeszcze na wieczór. Ceny danin nie są na studencką kieszeń, tak mówią, miało być przystępnie i tanio, czyli właśnie po studencku, a jest tak, że na przykład kanapka z łososia kosztuje, no łososiem, no okej, łososiem kosztuje 16 zł. Poproszę kanapkę.
1: Za moich czasów najpopularniejsza kanapka studencka to był chleb posmarowany nożem. Jankes! Jankes! I
0: Wiktor! Albo zupa parówczanka, prawda?
1: A, czyli woda po parówkach.
2: Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
7: Leclerc.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
10: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: I po reklamie.

0: To kto daje głos? Ty czy ja?
1: Dawaj, ja dzisiaj przywalę, zobaczysz.
0: Krzyk, Krzysztof. Jednak jak Krzychu zawoła Krzysztofa.
1: Krzychu!
0: Dzień dobry, Krzychu.
2: Krzychu, jesteś?
3: Dzień dobry, jestem.
1: No nie, ja się zbliżam do mikrofonu, bo będę źle.
0: Cześć, Krzysztof.
1: Cześć, Krzysiu. Dzień dobry.
3: Witam.
0: A może
3: dzień
0: właściwie
3: dobry.
0: Powinniśmy do ciebie mówić Bob, czyli Bob Budowniczy, bo ty masz taką zdolność, z tego
1: wszystko
0: co wiemy,
1: potrafi?
0: Że nie ma rzeczy, która by się w domu nie popsuła, której byś nie naprawił.
1: Tak nam napisała to jej twoja... No właśnie, możemy powiedzieć?
0: No chyba tak.
1: Możemy.
0: Twoja żona, stary, powiedziała, że to ty jesteś tym gościem.
4: Bob Budowniczy.
3: Tak czasami wychodzi.
4: Bob Budowniczy nie jest sam.
1: Krzysiu, powie, a czym się zajmujesz na co dzień?
3: Mhm. Na co dzień? Na co dzień jestem technologiem.
1: Kurde.
0: I co robi technolog właśnie? Bo ciężko jest nam to wyobrazić sobie.
3: Technolog tworzy technologię do obróbki ciężkiej, programy.
1: Technolog żywności, powiedziałem.
2: CNC.
0: Gdybyś dostał do naprawy, poprawienia i stuningowania taki dzień jak piątek, co można ulepszyć w piątku, żeby był jeszcze lepszy? Co by technolog z nim zrobił?
3: Mhm. Na pewno przyspieszył czas.
1: Jak to, żeby szybciej minął?
3: Zwłaszcza pierwsze 8 godzin.
1: Poprosimy. No to poprosimy. No dobrze, Krzysiu, mamy prezent dla ciebie. Twoja żona po pierwsze wyznała miłość, napisała nam taką laurkę, że głowa boli. Nie mamy tyle programu, żeby całość czytać. Jest cudowna, wspaniała, na pewno teraz nas słucha.
0: A że w tej laurce napisała, że ona razem z dziećmi składa ci życzenia, to mamy dla ciebie i dla dzieci czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
3: Super.
1: Tam będziecie sobie latać, fajnie. Co masz do powiedzenia swojej żonie, która pomyślała o tobie? Prosimy? O!
3: Że ją kocham.
1: No. Króciutko, to jest to.
0: Najprostsze są najskuteczniejsze podziękowania.
3: Tak.
1: Krzysztof, wszystkiego fajnego dla ciebie. Trzymaj się, kochany.

0: SK w piątek 22 maja, 4 minutki, będzie z nami godzina 7.
1: Mamy oryginalną odpowiedź na pytanie, jak ulepszyć piątek.
0: Kupić sobie tramwaj?
1: Tak jest.
0: Ale po co tobie tramwaj? Gdzie ty będziesz na tramwaj jeździł po Zielonej Górze?
1: No postawię przed domem i w odpowiedzi na wszystkich z Gorzowa będę mówił, że jednak są tramwaje w Zielonej Górze.
2: Kama. Kama.
0: Oczywiście, bądźcie blisko radia za chwilę o tym, że można sobie kupić tramwaj. Tramwaj kupujemy w Szczecinie.
1: A wszystko w newsach.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty.

0: 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg Malborska 52.
6: Poranek w Elblągu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 14 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Jakość powietrza pozostanie dobra. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, więc warto skorzystać z tej pogody na różne aktywności.
5: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polskie władze reagują na zapowiedź Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w mediach społecznościowych zapewnił, że USA wyślą do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak reagują prezydent i rząd.
8: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Pentagon wcześniej oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumy.
9: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
7: Dwoje polskich uczestników flotylli jest już w drodze do Turcji. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
10: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
7: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
11: Może złożymy się i kupimy sobie taki tramwaj jeden.
12: Ja bym brał.
13: Problem jest tylko, że to nie skręca. Musisz cały czas jechać prosto.
14: A to niedobre.
15: SK Elbląg News.
16: Maciek Marcinowicz. Dzięki 33 milionom unijnego dofinansowania przy kanale Elbląskim powstaną nowe atrakcje turystyczne. Najwięcej pieniędzy trafi do Ostródy.
17: Ponad 20 milionów dofinansowania na 2 ważne projekty.
16: Mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski. Warmińsko-mazurski sanepid zapowiedział rozpoczęcie od przyszłego tygodnia kontroli obiektów noclegowych, w których podczas wakacji mają przebywać zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Inspekcje potrwają od 25 maja do 5 czerwca. W ubiegłym roku przed sezonem letnim sprawdzono 67 obiektów, w tym hotele, pola biwakowe, schroniska oraz ośrodki wypoczynkowe.
18: Minutki po godzinie 7, czy piątek ten wyjątkowy dzień można jakoś ulepszyć?
19: No to jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi u Was po drugiej stronie głośnika.
20: Żeby piąteczek był idealny, to najlepiej wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. Pracujemy do czwartku, piątek wolny.
19: To co, idziemy do domu w takim razie.
18: Dziękujemy, dzień dobry.
19: Do usłyszenia, słyszymy się w poniedziałek.

0: Dawna to wiem.
1: To numer jeden w naszym kraju, w całym kraju, w każdej rozgłośni radiowej. Męskie granie, orkiestra, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino.
2: Wjeżdża coraz lepiej, no. I oby jeszcze coraz więcej par uszu się przekonywało do tego kawałka. A pamiętasz to granie sprzed paru tygodni?
3: Ciągle tutaj jestem. Myślałeś, że mnie masz.
1: Pewnie, że tak. BDS i Disnaraka. Wspieramy oczywiście i machamy w stronę wszystkich osób, które są z nami gdzieś tam w szpitalach. I niech moc będzie z wami. Całe szczęście są osoby, które robią niebywałe rzeczy, które dodają mocy, no tym właśnie, której tej mocy często brakuje.
2: No i kurz i pieniądze jeszcze nie opadły po tej zbiórce, a Łatwogang już rusza z kolejną. Czytamy, że tym razem chce zebrać 12 dużych baniek na leczenie chorego Maxa. I znowu będzie stream, ale nie stacjonarny.
1: Okej, okay. Jak to będzie wyglądać teraz?
2: Teraz na live'ie, który będzie można obserwować, Łatwogang przejedzie Polskę z góry na dół, z gór do morza. Wszystko za jednym razem, za jednym podejściem ma przejechać kraj. My to będziemy obserwować, a przy okazji wpłacać kasy na leczenie.
1: Ale czym jechał?
2: Na rowerze.
1: Rowerem?
2: Tak.
1: Ale no to wspaniała historia. Niesamowite facet, czyli Piotrek Łatwogang. A tak przy okazji, tak, popieramy, wspieramy. Cieszę się bardzo, że będziemy to wszystko razem przeżywać, bo to już wkrótce. Ja tak przy okazji sprawdziłbym, czy Jurek Owsiak przypadkiem nie ma nieślubnego syna.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Ale rzeczywiście, a kiedy on jedzie? Kiedy rusza tym rowerkiem? Bo gdzieś to mi uciekło.
2: Napisali, że wkrótce.
1: Wkrótce, tak. Tak. No dobrze, będziemy obserwować.
2: Wkrótce jest tak między poniedziałkiem a niedzielą.
1: 12 milionów złotych. Czuję, że zanim wystartuje, już te 12 będzie.

0: zapraszam na stację benzynową.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Kto nam zabroni? Skolin ma swoją stację, Eska ma też swoją stację. Podjeżdżajcie, tankujemy wasze fury.
0: Tamta jest różowa, ta jest pomarańczowa. Halo, dzień dobry, Sandra przy telefonie?
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Sandro. Dzień dobry. Byś posiedziała w domu, a nie tylko jeździć i jeździć.
3: Oj, przydałoby się trochę pozwiedzać, a nie tylko w tym domu siedzieć.
0: Ale wiesz co, do Niemca będziesz jechać, jeszcze mamy za to zapłacić.
3: No akurat jest super okazja.
2: Opowiadaj.
3: Moja cica kończy 70 lat i jedziemy zrobić jej niespodziankę, nie wie, że przyjedziemy.
2: Okay.
3: Więc no przydałoby się trochę zatankować to auto.
2: Skąd dokąd macie jechać?
3: Z Poznania do Wuppertalu.
2: Wuppertal. Gdzie jest Wuppertal?
3: Wuppertal, tak.
2: Okay.
3: No, na drugiej stronie ponad 700 kilometrów.
2: To tam jeszcze mijamy Berlin i jeszcze kawałek. Jeszcze tam,
3: tak,
2: na dół,
3: dokładnie.
2: Do góry.
3: I jeszcze dalej.
0: Okay. Jakie macie spalanie w samochodzie? Ile ta wasza fura mniej więcej pożera paliwa? Bo tak próbujemy wysądować, czy SK wystarczy.
2: Czy damy radę?
0: No, czy dojedziemy do Wuppertalu?
3: No tak myślę z 6 litrów na 100, jakoś tak.
0: To jak będzie dobrze wiało w plecy, to dojedziecie.
2: Dojedziecie. I tak też się stanie, bo otankujemy twoją furę oczywiście do pełna.
3: O kurczę.
2: No, zgłosiłaś się, no i masz nas w telefonie i mnóstwo paliwa w swoim samochodzie. Kiedy wyjeżdżacie?
3: W czwartek.
2: Dobra, będziemy oczywiście dmuchać. Waszą furę i proszę ucałować oczywiście tam ciocie, tak ciocia?
3: Tak,
2: a ciocia. A ciocia ma polskie imię czy niemieckie?
3: Hanka, polskie.
2: Hanka! Polsko-niemieckie!
0: Pamiętaj też, że jak skończy się zasięg Eski, to żeby znaleźć jakieś fajne niemieckie odpowiedniki naszej stacji radiowej.
3: Oj, kurczę, nie wiem, czy tam znajdę, ale
2: coś tam mają, kisy, nie kisy i te inne takie, no prawda?
0: Der, die, das! Das ist Eska!

0: po 7 rano.
1: Dziękujemy pięknie, tak, zgadza się. Co to znalazłeś? Co to za historia spod Jarosławca?
0: Trzymajcie się, bo to trzeba sobie w głowie rozrysować, jakby Jacek Gmoch to pan wam przedstawiał. Otóż...
1: Jest droga, tak?
0: Jest droga pod Jarosławcem. I to nawet całkiem spora, bo obwodnica, taka obwodnica szybkiego ruchu.
1: Obwodnica, to się szybko jedzie.
0: I policjanci na tejże obwodnicy zatrzymali mężczyznę, uwaga, jadącego elektrycznym wózkiem inwalidzkim.
1: Pan jechał sobie, okej, drogą szybkiego ruchu, obwodnicą, dobrze.
0: Twierdził po wszystkim, że wszystko jest w porządku i że on nie widzi żadnego problemu.
1: No i pięknie, no ja mam... Ale mam wrażenie, że oprócz problemów też nie widział żadnych znaków drogowych.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Słoiki Twist oraz zakrętki w zaskakująco niskich cenach. Hurtownia AGD Elhurt zaprasza. Elbląg Malborska 53. Specjalna oferta dla pszczelarzy i przetwórstwa. Takich cen jeszcze nie było. Elhurt Malborska 53.
6: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
7: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
8: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
9: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
14: I po reklamie.

0: Jedni coming home, a inni going na komunię. Czy da się połączyć imprezę komunijną z problemami pęcherzowymi? Da się, jeżeli ma się Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta. I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu. Tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam, proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać, albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej, nie, one się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób, tym więcej potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
2: Dobra, nie ma problemu, okej, dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
3: A, jeszcze jedno, proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
2: Okej, dobra, nie ma problemu.
3: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
2: Jasne, oczywiście, dobrze. Dziękuję ślicznie.
3: Kluczyk przekaże pani Kamil.
4: O, tak zostałaś wkręcona.
2: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: To byłaby taka pamiętna komunia, prawda? Z jedną toaletą.
0: Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest nie podawanie piwka na komunii.
5: No nie wolno, jak to?
0: No jak wujek poprosi, to czasem nalewają, ale lepiej nie,
5: nie
0: bo
5: wolno,
0: kolejka
5: nie wolno, nie
0: do toalety
5: wolno.
0: Się zwiększa.
5: Nie wolno. Pamiętajcie, zgłoszenie oczywiście do Nosela na sk.pl. Tam sobie chłopak mieszka.
0: A, przepraszam, to jest herbata, pomyliło mi się.
5: No,
0: a kolor ten sam.
5: Dobra muzyczka, to jest wyjątkowy numer. Talk to you.

0: piosenkę Stańczy na krześle. I bardzo dobrze. Piątek z samego rana, ósma za chwilę.
1: Kochamy ten numer, a w zestawie z truskawkami smakuje jeszcze lepiej oczywiście.
0: Kaszubskie truskawki pojawią się, to podobno jest jakiś ewenement. Mówili nam...
1: Ale są naprawdę pyszne rzeczywiście. Coś tam takiego dodają, że są najlepsze.
0: Każą kupować polskie, a będą wciskali nam kaszubskie.
1: Za chwilę o tym w newsach między innymi. Jankes
2: i Wiktor. No to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na

0: Klaro.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue, Elbląg Malborska 52.
3: W Elblągu przedpołudnie zapowiada się przyjemnie, bo termometry pokażą 16 kresek. Słońce będzie towarzyszyć nam przez większość dnia, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, więc warto spędzić czas na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Zbliża się ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy.
5: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
4: Komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk. W ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek, chłopiec wpadł do oczka wodnego. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy.
6: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
7: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy.
6: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
8: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
6: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
4: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Kaszubska truskawka, tuż, tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
9: SK Elbląg News.
10: Maciek Marcinowicz. W Braniewie pojawią się 2 niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. Miasto otrzyma dofinansowanie na ich zakup w wysokości 3 700 000 zł w ramach sieci miast City Slow z programów operacyjnych Warmii i Mazur. W sobotę na placu Jagiellończyka w Elblągu odbędzie się Ekofestyn. Będzie okazja, by za surowce wtórne i elektrośmieci otrzymać rośliny.
11: Warsztaty recyklingowe, plac zabaw, Muchańce, malowanie twarzy. Będą również występowały dzieci i młodzież na scenie.
10: Mówi Eliza Leszczyńska-Rogalska z Zoo Festyn od 10.
12: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Dzień dobry, witamy. 2 minutki po godzinie 8.
14: I dzisiaj ulepszamy ideał. Mówimy, że piątek jest najlepszy, idealny w całym tygodniu, ale na pewno coś da się zrobić, żeby był jeszcze fajniejszy.
15: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
14: A nie, no to tak się nie da, nie. A coś innego?
16: Pytacie, jak ulepszyć piątek? Każdy weekend byłby cudowny, gdyby przed wyjściem z pracy była wypłacana weekendówka.
17: No, na koniec miesiąca byłby cyrk. No.
18: Ale to jako dodatek miałoby być, tak?
17: A to tak, no pani nie właśnie tak to bym nie mam na ratę na koniec miesiąca, bo wtedy mi się wszystko płaci.
14: Słuchajcie, ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: Shape of You.
1: O, to ten kolega Łatwoganga, Ed Sheeran.
2: Zgadza się, Azizam. Azizam to się wydarzyło, czy wydarzył w Argentynie, prawda? To jest fajna historia.
1: To dawaj, co się stało, opowiadaj.
2: Nie wiem, czy słyszeli wszyscy, czy nie, ale może nie. Dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO.
1: Aha, o latających spotkach i kosmitach.
2: Tak, tak. Zamiast ufologa,
1: co byłoby naturalne,
2: zaprosili urologa. Ale tak wyszło rzeczywiście. Dzień dobry, witamy w naszym studiu.

0: UFO, urolog. No naprawdę tak było, no rzeczywiście. No pomylili się, no.
1: Dziennikarzom argentyńskim i od razu kosmitom też chcieliśmy wytłumaczyć, rozwiać wątpliwości, że kolonoskopia...
0: Kolonoskopia, lubimy.
1: To nie jest zabieg na kolana.

0: pochwalili się, no.
1: Dziennikarzom argentyńskim i od razu kosmitom też chcieliśmy wytłumaczyć, rozwiać wątpliwości, że kolonoskopia...
0: Kolonoskopia, lubimy.
1: To nie jest zabieg na kolana. Yeah!

0: Zoopuszek.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Tak patrzę do tyłu na tę kolejkę osób, naszych słuchaczy, którzy chcą za mi lecieć. O Jezuś.
3: Proszę powiedzieć tamtym z tyłu, że może być ciężko.
4: To jest najbardziej imprezowa grupa, jaka odwiedzi lotnisko Okęcie. Przypominamy, że startujemy w przyszłym tygodniu w piątek z samego rana i czekają nas dwie szalone noce, ale nie wiadomo gdzie.
2: No właśnie, odlot ściśle tajny. Naprawdę nie, my tam naprawdę też nie wiemy, gdzie lecimy. Wiemy już z kim, ale no nie mamy jeszcze kompletu słuchaczy, którzy za mi polecą.
4: I w tej sprawie pojawia się teraz Mateusz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: To zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja przygoda z odlotem ściśle tajnym?
5: Tak naprawdę zainspirowali nas znajomi, którzy też brali udział w waszym konkursie. Mocno spontanicznie stwierdziliśmy, jeśli oni mają szansę, to my też musimy spróbować, więc też polecieliśmy z tym tematem.
4: Okej, okay. No dobrze. No i teraz będziesz mógł im się pochwalić, że to wam się udało, jeżeli się uda.
2: Okej.
5: Okay. Jeżeli się uda.
2: Ale też wiemy, że dzisiaj twoja dziewczyna ma urodziny, Iza.
5: Zgadza się, Izabelę pozdrawiam. Jak będzie to odsłuchiwać kiedyś, to wszystkiego najlepszego.
2: Okej. Dokładnie. Może też być tak, że... Ale rozumiem, że nie miałeś prezenty, wymyśliłeś, dobra, załatwię odlot ściśle tajny, będzie załatwione.
5: Właśnie w ogóle nie myślałem o tym, więc prezent jest kupiony, będzie niespodzianka, a to jest taki bonus, totalny bonus, no jeśli
4: tak,
5: się uda.
4: Wiesz, tak przy okazji, kochani, mam taką informację, spadamy za granicę na weekend.
5: Ale nie wiemy gdzie.
2: Tak jest. No dobra, no. No naprawdę nie wiemy gdzie. Za chwilę kapitan się po raz kolejny odezwie.
4: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
5: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego. Że chyba wszystkiego. Odwiedziliśmy już trochę krajów i za każdym razem spotykają nas tak dziwne przygody, że jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko.
2: Co wy myśleliście za historię w Maroku?
5: Tak, byliśmy w Maroko, przyjechał po nas 13-latek autem, zawiózł nas do centrum Mediny, a potem okazało się, że brakuje nam pieniędzy w portfelu. Tak z dnia na dzień coraz więcej nam brakowało, a portfele zostawały w pokoju, więc stwierdziliśmy, że musimy to wyjaśnić. I oni przyszli po nas, zaprosili nas na dach. Ja byłem przekonany wtedy, że to już jest koniec, to jest nasz koniec, ale powiedzieli, że rzeczywiście w takim razie przepraszają, że musiało dojść do pomyłki. I wszystko się wyjaśniło dobrze, natomiast tak, Medina w Maroku nam rzeczywiście zrobiła historię.
4: Myślę, że trafiliśmy na odpowiednich ludzi, Jankę.
2: Ja się boję. Ja się boję, bo znam też siebie i ciebie, więc plus kolejne takie osoby robi się naprawdę problem. Ale zaryzykujmy.
4: Czy mógłbyś w imieniu całego szefostwa Radia SK ogłosić tę radosną nowinę?
2: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
5: Rewelacja!
2: Lecimy razem rzeczywiście w nieznane. Wciąż nie wiemy. Pan kapitan tutaj już się wyrywa. Daj mu głos.
4: Mateusz, posłuchaj, bo może to akurat pomoże nam odkryć karty tego miasta, tego kraju, tego miejsca.
6: Tutaj kapitan. Wasz kierunek może kojarzyć się z geometrią.
2: O, z geometrią. Taki Krzysztof
5: Geometrią.
2: Kutkowski.
5: Geometrią, no Krzysztof... to mam, no. Mam pewne podejrzenia.
2: No, Maroko?
5: Grecja?
2: A może... Nam też pachnie Grecją coraz bardziej rzeczywiście.
5: Nie, ja coraz bardziej. Chyba jednak...
2: A trójkąty, kwadraty, Dawid Podsiadło?
4: Trójkąt bermudzki, może tam polecimy?
5: No,
2: tam nie ma chyba euro.
5: Możemy się zgubić wtedy.
2: Dobra, kombinujemy, wymyślamy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w naszym samolocie, które już wkrótce, bo za tydzień w piątek leci właśnie w nieznane wciąż.
4: Przypominamy, tu ścieżka dostępowa jest jedna, prowadzi przez wasze smartfony. Ściągnijcie aplikację Eski, tam się zarejestrujcie, tak jak zrobił to Mateusz. Zostawcie swoje zgłoszenie, bo jeszcze kilka miejsc mamy.
1: Odlot ściśle tajny.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.

Underneath Your Blue, 24 minuty po godzinie 8. No właśnie, Niebieskie Morze też miało być. W tych zapowiedziach gdzieś się przewijało, że to lokalizacja niedaleko morza, jeżeli chodzi o odlot ściśle tajny. Nasza eskowa lokalizacja, to teraz znajdujemy się przy newsach i za chwilę Krzyżak na ten temat.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
12: Dziś w Elblągu przedpołudnie zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą sięgającą 17 kresek.

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Dziś w Elblągu przedpołudnie zapowiada się słonecznie i ciepło z temperaturą sięgającą 17 kresek. Dziś w Elblągu przedpołudnie zapowiada się słonecznie i ciepło z temperaturą sięgającą 17 kresek.

0: marihuany w przesyłkach z odzieżą w akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość nielegalnego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przywóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do nawet 20 lat więzienia. Referendum w Krakowie już w niedzielę. O północy rozpocznie się cisza referendalna. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu prezydenta i Rady Miasta. O szczegółach piszemy na sk.pl.
1: Kama i Wiktor.
2: No i co, lecimy dalej? Dobrze, dobrze.
3: Tak jest, no szlifujemy ten piątkowy diamencik. Wiemy, że to jest dzień idealny. Wiemy, że on już jest wymuskany, wyczekany. Ale co zrobić, żeby był jeszcze lepszy?
2: Jak go doprawić?
4: Dzień dobry, Radio SK, z tej strony Michał. A ja myślę, że piątek byłby jeszcze lepszy, jakby był w czwartek. O!
3: A, ale to nie, bo to wtedy środę. Piątek byłby w środę.
2: W środę.
3: No, a potem byśmy przesunęli i byłby we wtorek.
2: No. Dziękujemy, musimy to sobie jeszcze przemyśleć.
3: Czy jest ale Jacek jest Gmoch na sali? Czy ja mogę pozwolić sobie na taką ekstrawagancję i odebrać jeszcze jeden telefon?
2: Poprosimy.
5: Tu Sandra. Jak umilić sobie piątek? Dziecko jedno odwiezione do przedszkola, drugie do dziadków. I myśl, jutro weekend, jutro wolne. A jutro mam jeszcze urodzinki. Zagrajcie coś fajnego.
3: A, proszę bardzo.

0: już czuję piątek w tej playliście. Pachnie imprezowo ładnie.
1: Ellie Grillem, jakiś grill.
0: Illenium. Don't want your love.
1: A na koniec w ogóle będę miał takiego suchara na temat grillowania.
0: Właśnie, bo to za chwilę. Usłyszałeś na korytarzu od naszych kolegów suchara i nie chcesz go opowiedzieć cały
1: czas. Opowiemy przed dziewiątą, bądźcie z nami, ale teraz co innego, opowiemy co się dzieje w Sejmie. No tam się dzieje oczywiście.
0: To jest informacja też taka jakby piątkowa, imprezowa, bo okazuje się, że, uwaga, 473 litry alkoholu znajduje się we władaniu Sejmu. I to jest produkt, który został zapieczętowany, zabezpieczony.
1: Proszę zabezpieczyć, zapieczętować, żeby nikt nie wypił.
0: Leży w piwnicy, za kratami.
1: Po tej akcji jak zakazali, prawda, że tam koniec, nie ma pić alkoholu.
0: Tak jest, jakiś czas temu zakazali, a że leżał w tych sejmowych restauracjach i był też pochowany po szafkach.
1: No dużo tego było, co?
0: Musieli to zamknąć do skrzyni. I teraz piszą w internecie, pytają w artykule, co się z tym stanie? No 473 litry. Wiadomo, że na pewno nie można tego sprzedać, nie pójdzie na wolny rynek. No i jest problem, bo miejsce zajmuje, przestrzeń zajęta. Co z tym zrobić?
1: Ale to powinno trafić do partii, która w najbliższych wyborach przekroczy 40%. No, 40%. Tak. I Wiktor.
0: No, to co?
1: No, przerwa.
0: Po kawce.
2: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Mamy dwa typy reakcji. Umówmy się, że zanim ten suchar pojawi się na antenie, jak będzie dobry, jak będzie taki suchar soczysty, w sensie taki, jak powinien być...
1: To to jest udane.
0: Tak. A jak się okaże, że jednak nie wejdzie...
1: Okej. Tak jest, dobra. Dobra, dwa dźwięki są dobre. Uwaga, mogę już?
0: Dawaj.
1: Czy cały kraj jest gotowy? Bo ja jestem słaby. Tak się... Taka słaba zapowiedź, ale naprawdę nigdy.
0: To pamiętaj, żeby
1: ale jest krótki, więc powinno się udać.
0: Nie zaczynaj od puenty, tylko od początku.
1: Dobra. Co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I to!
3: Dobre!
2: Ale
0: fajne, powiem znajomym, bo nie słuchają radia.

0: Goście, goście, goście. W studiu pojawił się Mati Fuczyło, ale nie jest sam.
1: Dzień dobry, razem dzień ze mną dobry. Jest Taco Hemingway.
2: Ojejku, dzisiaj przecież jutro Taco występuje na PGE Narodowym. Ja dzisiaj idę, oj, cudownie.
0: Co prawda Taco jest z kartonu, ale to nie przeszkadza, żeby był naszym gościem.
1: Jest za to bardzo przystojny.
2: A powiedz, bo ty masz fajną akcję, za chwilę wyskakujesz ze studia i lecisz rozdawać bilety na...
1: Szukajcie mnie dzisiaj w Warszawie, bo to oznacza jedno. Mam dla was podwójne wejściówki na Taco Hemingwaya.
2: Ale super.
1: Kto chce się zgłosić, ten słucha radia.
2: Super jest to radio, naprawdę.
0: A już za drzwiami stoi papież radia.
1: O, chodź, Rafał.

0: Rafał Adamczak.
1: Powiedzieli, że jesteś papieżem radia.
0: Czytam Adamczyk.
2: Mylą mnie niektórzy. Dzień dobry.
1: Habemus Piątek.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online. Autoglas.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
13: Dzień w Elblągu zapowiada się całkiem przyjemnie. Przed południem termometry wskażą 17 kresek, a słońce będzie nas mile zaskakiwać. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni. Wiatr nie będzie nam przeszkadzał, a niebo pozostanie w większości bezchmurne.
12: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
14: Wybiła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Co czeka nas na rozprawie, o tym Rafał Różycki.
15: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
16: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
15: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokurator.

0: prokuratura.
1: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
0: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
2: Senat bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Ten podejmie na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gęk rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
3: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
2: Mówi Piotr Hanckę, Łatwo Gęk. Przejazd i stream startuje po południu. Więcej o akcji
4: SK Elbląg News.
5: Maciek Marcinowicz. Będą utrudnienia. Dziś ulicami Elbląga przejdzie parada studencka. Startuje o 14 spod dworca, potem Grunwaldzką, Mickiewicza, Bema, Armii Krajowej i Pocztową przejdzie na Starówkę. Parada potrwa godzinę. To miał być złoty interes. Pewien elblążanin przez pół roku myślał, że inwestuje pieniądze.
6: Za namową pewnej poznanej w sieci kobiety miał zainwestować, i to zainwestować, weźmy w cudzysłów, 157 tysięcy złotych proponowane przez nią aktywa.
5: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Finału łatwo się domyśleć.
7: 8:40, za chwileczkę pierwsza podpowiedź, gdzie szukać ostatnich biletów na warszawskiego Tako, które ma śmigający po ulicach, a może wcale nie po ulicach Warszawy, Mati Fuczyło. No i oczywiście zapraszamy na Instagrama w tej sprawie naszego eskowego, a ja będę grał wasze ulubione hity na czasie. Fukaj i Vito Bambino zaczynają. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Po takim numerze to grzech nie zapytać, czy energia trochę podskoczyła. Pink, You and Your Hand w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaraz muzycznie Bibi Rexha i Fateless New Religion na 19 po 9. Jeżeli jesteście w Warszawie i smutna wasza mina, bo wiecie, że dziś i jutro Taco Hemingway na Narodowym, a wy biletów nie macie. Jest lekarstwo, moi drodzy. Jest lekarstwo, jest sposób. Słuchajcie uważnie. Nasz człowiek, Mati Fuczyło, co już mogliście zobaczyć na Instagramie SK-owym, czeka z kolejnymi biletami na dzisiejszego taco. I teraz uwaga, konkretne podpowiedzi, gdzie czeka? Na następnej stacji metra. Na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. A jak już znajdziecie Matiego, to trochę oczywiście pamiętajcie o tym, żeby sprzedać mu szyfr. A ten szyfr to taco. Szyfr taco na następnej stacji metra. Mati czeka. Na tej, gdzie można spotkać smutną zakonnicę. Więcej nie powiem, ale zaglądajcie do naszego Instagrama koniecznie i no, ruszajcie! Ruszajcie w Warszawę, jeżeli teraz możecie. A jak nie, to nasłuchujcie, komu się uda i kiedy złapać naszego człowieka Matiego Fuczyło.
1: Reklama.
2: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy bramie targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
3: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl. Ze szacunku.

0: Zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
1: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
2: Leclerc.
3: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zjysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska 2, myślnik 4. Zapraszamy!
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.

0: Jeżeli była smutna mina, mam nadzieję, że już jej nie ma, że te hity na czasie, które wam podrzucam piąteczkowo w Radiu SK, działają tak, jak działać powinny. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Basque Comp i Think About Us już za nami. 21 minut zostało do godziny 10. Kto w Warszawie, ten ma szansę na ostatnie bilety, ostatnie wyjściówki na dzisiejszego Taco Hemingwaya i jutrzejszego nie, Taco i dzisiaj i jutro na PGE Narodowym w Warszawie. A te ostatnie bilety ma dla was Mati Fuczyło. On czeka, on, czyli Mati, nie sam, bo z Taco również, co możecie zobaczyć na Instagramie, na następnej stacji metra, na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. Fani Taco wiedzą pewnie, o czym mówię, a jak już Matiego znajdziecie, pamiętajcie, że szyfr to Taco i to nie są ćwiczenia. Więcej na Instagramie. A kto nie w Warszawie, ewentualnie kto wie, że nie da rady ruszyć w pogoń za Matim i tymi ostatnimi wejściówkami na Taco Hemingwaya, to smacznego, bo pewnie teraz w pracy, tak co, już przerwa na śniadanko, czy jeszcze pierwsza mała czarna się parzy. Wiadomo, że w piątek parzy się odpowiednio dłużej, bo dzisiaj robimy wszystko, żeby się nie napracować, trochę pościemniać i jak najszybciej powitać Fajrant. A zaraz powitamy muzycznie Sanach z numerem Miłość jest ślepa. To wszystko w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: plaży w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Uwaga! Wielka wyprzedaż magazynowa mebli w Chrismar już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do

0: okazje i meble w świetnych cenach. Zapraszamy także w dni powszednie od 9 do 14. Magazyn Krismar, Gronowo Górne, ulica Agatowa 13.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj nowego hybrydowego 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
12: I po reklamie.

0: Jak wam matka z ojcem mówili, ucz się grać na pianinie albo fortepianie, będziesz może jak Fryderyk Chopin, a was to nudziło, bo wiadomo, gamy, pasaże i tym podobne takie różne, no niezbyt przyjemne ćwiczenia do przerobienia, no to teraz macie. Pewnie nie jesteście Fryderykami Chopinami, a mogliście być jak on, jak Bauza, który z numerem Magnetic pojawił się teraz w Radiu SK wśród hitów na czasie. Jeżeli lubicie takie granie, taki klimat i taki rytm, i jeżeli piąteczek chcecie skonsumować odpowiednio, to ja wam SK Live Remix powracam, polecam nasze kultowe pasmo, które powróciło. O godzinie 20 specjalnie dla was zremiksowane hity na czasie, od 22 Estate of Trance, Armina Van Burena, później o 23 za starami Giuseppe odstawiani w specjalnym miksie, potem Lost Frequencies, Alok od pierwszej i o drugiej właśnie ten gość, który z numerem Magnetic w Radiu SK teraz się pojawił, czyli będzie Pauza dzisiaj dla was grał, to wszystko w SK Live Remix. Przypominam, to pasmo startuje dokładnie o godzinie 20, ale macie też specjalny stream w naszej eskowej apce, gdzie SK Live Remix macie non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Za 5 minut będzie godzina 10, o 10 u nas w SK najświeższe newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media.

0: Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
3: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej.

sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg. Mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg.

0: 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic. Największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Elblągu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Przed południem możemy liczyć na sporo słońca, a temperatura sięgnie 18 kresek. Po południu słońce dalej będzie dominować, a termometry pokażą nawet 19 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
6: Zbliża się 10, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów TK. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje sędziów. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
7: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
6: Śledczy chcą przesłuchać także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.

0: Młodzi strażacy, komórki w dłoń. Trwa konkurs edukacyjny dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur. Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu na jeden z trzech tematów: bezpieczeństwo w domu, przygotowanie do ewakuacji oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szczegóły znajdzie się na stronach Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
1: Tak, a propos tej temperatury, chciałem podnieść jakim termometrem. A dobra, nieważne. Miley Cyrus.
2: W buzi, do buzi wsadzali termometr.
1: Mam kwiatki dla ciebie od Miley Cyrus. Flowers, tak zaczynamy. Rafał Adamczyk.

Niektórzy z tą piosenką to mają tak, że sobie tak nucą, mruczą pod nosem, ale wchodzą tylko na... O, About You Now! Sugar Babes! About You Now to jest Eska. To są hity na czasie. 17 minut już po godzinie 10. Najważniejsze, że dzisiaj w kalendarzu, że dzisiaj w naszym życiu rządzi piątek ze wszystkimi konsekwencjami, nastrojami, tym całym pozytywem, który dookoła i tym, że my dzisiaj robotę gdzie mamy, to wszyscy wiemy, a gdzie jesteśmy umysłami, to też już wszyscy wiemy, bo już na pewno jesteśmy przy grillach i na hamakach. A kojarzycie ten dźwięk? Oczywiście, że to dźwięk prosto z Pac-Mana, a mówię wam o tym dlatego, że Pac-Man dzisiaj, ten sympatyczny żółty stworek, który zjadał kuleczki i zjada kuleczki cały czas, obchodzi, uwaga, 46. urodziny. Jaki to jest dobry rocznik z tego Pac-Mana, 80. Gra powstała dokładnie 22 maja, stąd dzisiaj mamy dzień Pac-Mana. A wiecie, że ten stworek, Pac-Man, powstał przez pizzę? To serio, serio. Twórca tej gry, jaki Toru Iwatani, tak sobie podobno spojrzał na kawałek pizzy z wyjętym właściwie na pizzę z wyjętym kawałkiem i pomyślał, to wygląda jak postać. No i tak narodził się ten żółty bohater z wielką paszczą. Gra pojawiła się, jak mówiłem, w 80 roku. Błyskawicznie stała się światowym hitem, bo do dzisiaj pykamy w Pac-Mana zdecydowanie. Pac-Man miał być mniej brutalną alternatywą dla strzelanek i dlatego zamiast zabijania i tak naprawdę naparzania się po twarzy było jedzenie kropek i uciekanie przed duchami. A najlepszą ciekawostką dotyczącą tej gry jest to, że w 1999 roku pewien Amerykanin przeszedł całą grę perfekcyjnie, zdobywając maksymalny możliwy wynik 3 333 360 punktów i zajęło mu to ponad 6 godzin bez pomyłki. Ciekaw jestem, czy zrobił to w godzinach pracy, czy już po, ale wielki

perfekcyjnie, zdobywając maksymalny możliwy wynik 3 333 360 punktów i zajęło mu to ponad 6 godzin bez pomyłki. Ciekaw jestem, czy zrobił to w godzinach pracy, czy już po, ale wielkie

0: Konsola już zginęła, pewnie dlatego, że nikt nie mógł mnie pobić. Natomiast trochę byłem w tym nieuczciwy. To sobie ustawiłem łatwiutki poziom, pyknąłem rekord i znowu przywróciłem trudny poziom. Nie mówcie nikomu.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleklerk.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
19: I po reklamie.

0: Lady Gaga, Bad Romance, to jest SK, to są hity na czasie, 22 minuty pozostały do godziny 11. Okazuje się, że nie wszyscy cieszą się z tego, że piąteczek, że weekendzik, jest głosówka od Wiolki.
1: SK, no ja niestety nie cieszę się na ten piątek, bo w niedzielę czeka mnie komunia córki i mam bardzo pracowitą sobotę i niedzielę, bo muszę ogarnąć przyjęcie na 20 osób. Pozdro dla wszystkich.
0: Aj, ale trzeba do tego podejść z drugiej strony. Zawsze z takich organizacji, takich przyjęć wyciąga się wnioski, najczęściej pod tytułem nigdy więcej, no ale pozostają też wspomnienia. Ja pamiętam po mojej komunii kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób stłoczonych na dwóch, na 57 metrach kwadratowych, czyli takie dwupokojowe mieszkanie. Do tego jeszcze papugi, które tego dnia dostały totalnego fioła i wydawały z siebie takie dźwięki, jakich nigdy wcześniej nie wydawały. No i wspomnienie pozostało. Wiadomo, że jeszcze koperty, oranżada, a nie, koperty to jednak nie. Ciekaw jestem, jakie wy macie wspomnienia z komunii swoich, ewentualnie organizacji takich przyjęć, bo jak coś w waszej głowie pozostało, to śmiało, śmiało, możecie wrzucić na głosówkę i wysłać nam na Messengerze. A zaraz ja wam wyślę w stronę waszych uszu numer Carry You Home, to będzie Alex Warren.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga! Nowość wśród asortymentu. Bramy garażowe Wiśniowski. Cortina. Kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina. Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij

0: I voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: odwiedzić nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2 myślnik 4. Zapraszamy!
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
5: I po reklamie.

0: 5 minut i będzie godzina 11, to jest SK Wrocław, ty na czasie. Nowość, Thomas Gray, Rumors. A propos wspomnień z komunii, na naszym Messengerze pojawiła się głosówka od Ewy.
1: Tuż przed moją komunią moi rodzice skończyli budowę nowego dwustanowiskowego garażu, więc tam odbyło się przyjęcie ze szkoły. Obok zostały wypożyczone stoły i krzesła, więc miałam przyjęcie luksusowe. Nie pamiętam, ile było tam ludzi, ale na pewno sporo. Pozdrawiam wszystkich.
0: Matka jedyna, jak już tak Ewa mówiła o tym dwustanowiskowym garażu, to myślałem, że to wszystko o tym się skończyło tak, że to był jeden wielki kanał.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
9: Leclerc.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann.
13: Szukasz auta dostawczego? Citroen Berlingo Van od 69 900, a Jumper od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona ProCare do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Citroen HADM Gramatowski, Elbląg Warszawska 87.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
18: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
19: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D.

0: Krosno 6 koło Pasłęka.
1: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D.

0: Elbląg, Malborska 52.
1: W Elblągu zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Słońce będzie królować na niebie, a termometry wskażą nawet 19 kresek. Po południu nadal pogodnie, z niewielką ilością chmur, a temperatura spadnie do 18 stopni. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc. Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
2: Zbliża się 11. SK News Jakub Krzyżak. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. Więcej reporterski Mateusz Chłyston.
3: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
4: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
3: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
2: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
5: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
2: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jednak jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
0: SK Elbląg News.
6: Krzysiek Jaworski.
7: Elbląska drogówka prowadziła dziś działania trzeźwość. Od rana policjanci z ruchu drogowego przebadali ponad 740 kierujących. W 3 przypadkach zatrzymano prawo jazdy za kierowanie po użyciu alkoholu. O 14:00 paradą przez miasto rozpoczną się elbląskie juwenalia. Po dotarciu na starówkę studentów czeka rywalizacja sportowa.
8: Zawody smart chłodzi, turniej siatkówki plażowej oraz koszykówki 3x3.
7: Mówi Anastazja Redlicka z Akademii Medycznej. Od 15:30 nad rzeką Elbląg koncerty. Zagrają lokalne zespoły, a na koniec o 21:00 Grumi i Marta Gałuszewska.
9: Za chwileczkę sprawdzimy, jak to z tymi biletami na Taco Hemingwaya warszawski koncert, więc moi drodzy, koniecznie nasłuchujcie, koniecznie sprawdzajcie to, co się dzieje na Instagramie, bo sypniemy tymi biletami. To nie ma co być, wiecie, smutnym, że się nie udało, nie mam. Zresztą wszystko jest możliwe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: ale to jest dobre. Jak cała twórczość tego gościa? Teddy Swims, Mr. Know It All, to jest Escan, to są hity na czasie, 17 minut po godzinie 11 dzisiaj w Warszawie na PGA Narodowym, jutro również tak o Hemingway. No wiadomo, że jeżeli chodzi o bilety, to niektórzy myślą, że można się już tylko obejść smakiem, ale nie, jak się trzyma z Escą i nie, jak się bawi z nami, wysłaliśmy w miasto, wysłaliśmy w Warszawę, Maciej go fuczyło, z tekturowym, ale jednak tak o Hemingwayem. Mati ma dla was bilety na koncerty warszawskie tego artysty. No właśnie, ta pierwsza podpowiedź, którą dla was mieliśmy, gdzie Mati jest do złapania z biletami, była taka, że to była następna stacja metra, na której można spotkać smutną zakonnicę. Dlaczego smutną zakonnicę?
1: Następna stacja.
2: Pole Mokotowskie, zakonnica zasmucona czyta słowo boskie.
0: No i chyba wszystko stało się jasne. Ja wiem, że wszystko stało się jasne, bo znalazł się szczęścia, znalazł się zwycięzca. Halo Mati.
3: Słuchajcie, mam obok siebie osobę, która przed chwilą złamała szyfr. Udało jej się to. Ta osoba ma na imię Kacper. Cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Powiedz mi proszę Kacper, czy bardzo długo nas szukałeś i czy to było trudne zadanie?
4: Dla mnie zadanie było dosyć proste. Trudniejsze było dojechać tutaj z centrum rowerem, zanim się rozłożyliście, ale jednak to też się udało.
3: Kacper w takim razie szykuje karierę na Tour de France. Gratulujemy i dobrej zabawy na koncercie. Tak, miło.
4: Dzięki serdeczne, pozdrawiam słuchaczy.
0: No to widzicie, szybko i łatwo poszło, ale to nie koniec, moi drodzy. Znowu proszę się nie smutać, bo bilety jeszcze są. Tylko teraz zmieniamy stację. Teraz będzie kolejna wskazówka, a ta nowa stacja to Zagłębie Kebabowe. No to co, już wiecie? Pamiętajcie tylko, że jak znajdziecie Matiego, to pamiętajcie, że szyfr to taco. Szyfr to taco. Więcej na Instagramie.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: O, a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
6: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
5: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
7: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
8: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
9: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
8: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
9: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
8: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
9: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
8: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Coldplay, We Pray, to jest katohity na czasie. Wiecie, że Robin Schulz, gość, którego doskonale znamy, prawda? Tak bardzo lubi eksperymentować z technologią, że już w 2015 roku stworzył jedną z pierwszych muzycznych aplikacji z teledyskiem 360 stopni i to widz mógł sam obracać kamerę podczas oglądania tego klipu. Taki z niego gość. Niezły swoją drogą. A dlaczego o nim mówię?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego, że Robin Schulz doskonale czuje vibe, jeżeli chodzi o zbliżające się lato i wakacje i już nam podrzuca coś na ten czas. Tym razem połączył siły z wokalistką Barbs w numerze Better Times. Jak to brzmi? I czy rzeczywiście w tym poczujecie lato i wakacje? Oceńcie sami.

0: Ja wiem, że grając ten numer teraz pewnie obudziłem takie żywe wspomnienia tego, co się działo niedawno na Torwarze w Warszawie, czyli koncertu Shauna Paula. Shaun Paul, Give It Up To Me w Radiu SK już za nami. To są hity na czasie, a właściwie hity zawsze na czasie, bo przecież tyle lat ma ten kawałek, a proszę bardzo, jak na nas działa. 21 minut do piątkowego południa, za chwileczkę Joey, End of Beginning.
1: Reklama. Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinicz. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki.

0: Lerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Jakie piękne kwiaty i krzewy! Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
2: Mówiłem Ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
1: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
5: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy Bramie Targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: I po reklamie.

0: Nie wiem, jak to odbierzecie, ale Łukasz Duńczyk jeszcze parę sekund temu był w windzie, teraz był pod stołem, a już jest przy mikrofonie.
1: Udało się, zdążyłem, słuchajcie, w ostatniej chwili, ale się udało.
0: A co cię tak powstrzymywało?
1: O, korek był, musiałem objechać, ale się udało.
0: Ale się udało i zobacz, ale patrz, objechał korek, był w windzie, był pod stołem, jest przy mikrofonie i jeszcze mam przygotowane hity na czasie, które będzie o po godzinie 12. Dobra, Łukasz.

0: O, uspokój zadyszkę.
1: Dobra.
0: Jest okej? Okay?
1: Jest okej.
0: Okay.
1: Jest okej.
0: Okay. Dobrze.
1: Ty, ale moje słuchawek nie mam. Muszę...
0: Zaraz
1: dobra, idę szukać
0: zaraz
1: słuchawek.
0: Się okaże, że w domu zostawił.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Prym!

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: I po reklamie.
16: Dziś w Elblągu czeka nas piękny dzień. Błękitne niebo i słońce będą towarzyszyć nam przez całe popołudnie, a termometry pokażą nawet 19 kresek. Wieczorem nadal pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura spadnie do 15 stopni. Idealny czas na relaks.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. To na terenie posesji, gdzie mieści się żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Przyczyną śmierci dziecka było utonięcie. Śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki. Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja. Mówi nam Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
18: Tam cały czas czynności

0: Przeprowadzone są i zbierane są materiały, zarówno dokumentacja, jak i przeprowadzane oględziny, wszystkie inne czynności. Natomiast o szczegółach na chwilę obecną nie informujemy.
1: A swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobra wiadomość dla Polski i USA, wszystkim zaangażowanym, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, a chodzi o wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. W podobnym klimacie wypowiadał się dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
2: Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. Teraz przed nami trzeci i ostatni rozdział, koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
3: Eska Elbląg News.
4: Krzysiek Jaworski. Obecność, troska i miłość. W sobotę odbędzie się w Elblągu spotkanie z Magdaleną Różdżką, aktorką, która od lat promuje rodzicielstwo zastępcze.
5: To będzie popołudnie pełne rozmów o relacjach, emocjach i o tym, jak wielką moc ma drugi człowiek.
4: Mówi Anna Kostańczuk. Biblioteka Elbląska, sobota, 16, wstęp wolny. Geek to ktoś, kto ma bzikę na jakimś punkcie. W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Geeka. Z tej okazji Elbląska Biblioteka Cyberjada organizuje akcję dla maniaków komiksów. Otwarte warsztaty z ich tworzenia. Start 16.
6: Ja już w tym momencie nam gratuluję, bo to jest, słuchajcie, finał. To jest ostatnia prosta, parę kroków do mety i mamy to. Myślę, że siłą rozpędu nam się uda za chwilę weekend. To już jest piątkowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12, a my jeszcze komuś załatwimy bilety na koncert Tako. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: numer bardzo piątkowy. Czuj, że weekend już za chwilę. Don Omar i Lucenzo w Radiu SK, gramy hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, Amerykanie odkryli po prostu Amerykę. To jest teraz hitem u nich na TikToku. Odkrycie kulinarne. Uwaga, oni się zachwycają jedną rzeczą. Wodą z gotowanych owoców. Mówią, jakie to jest pyszne, jakie to jest niesamowite, słuchajcie. Mamy XXI wiek, 2026 rok, a Amerykanie odkryli coś, na co od wieków nasze babcie mówią kompot. I oni mówią, że to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, to teraz czekajmy, aż Amerykanie odkryją racuchy, kanapki ze smalcem albo schabowego z mizerią w niedzielę na obiad.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
14: Teraz w Auchan, Uda lub Podudzia Kurczaka.

0: 99,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
0: Uwaga, wielka wyprzedaż magazynowa mebli w Krismar. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 14 wyjątkowe okazje i meble w świetnych cenach. Zapraszamy także w dni powszednie od 9 do 14. Magazyn Krismar, Gronowo Górne, ulica Agatowa 13.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: No właśnie nie Ferrari, tylko rowerem z Warszawy do Gdańska. Mikolas Jazep w Radiu SK, ale ten gość nas napędza. Dodaje energii na ostatniej prostej tego tygodnia. To są właśnie eskowe hity na czasie. Za 22 minuty będzie godzina 13, a Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką pieniędzy, tym razem dla chorego Maxa. Przypomnę, Łatwo Gang to jest ten wielki człowiek, który uruchomił wielką zbiórkę pieniędzy. Przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki i udało się zabrać ponad 280 milionów złotych. Przychodziły do niego gwiazdy, mówił o tym cały polski internet, ale teraz jest druga odsłona tej akcji. Dzisiaj o godzinie 16 rusza kolejna transmisja na żywo, tylko że tym razem Łatwo Gang wsiada na rower i jedzie z Warszawy do Gdańska i planuje zabrać 12 milionów złotych dla chorego 8-letniego Maxa. Jeśli uda się zabrać 12 milionów złotych zanim dojedzie do Gdańska, to on potem jak tam dojedzie, zrobi sobie przerwę i wraca. I jedzie z Gdańska rowerem do Zakopanego. No ten gość jest po prostu niesamowity. Szczegóły tej akcji mamy dla was na sk.pl. No i sąsiedzi Łatwo Ganga pewnie się teraz cieszą, nie? Bo tym razem nie będzie hałasów za ścianą i tłumów przed blokiem.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
4: Leclerc. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
13: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
12: Wiśniewska.

0: doradcy nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
1: Bez stresu, bez straty czasu.
0: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest Twoja nieruchomość.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

Sąb w Radio SK. Gramy piątkowe hity na czasie i mamy dla was bilety na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radio SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Raper zagra tam dzisiaj i jutro. Jak te bilety znaleźć? To są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że namierzycie Matiego Fuczyło, który podróżuje przez Warszawę z kartonowym Taco Hemingwayem i z biletami i odwiedza następne stacje metra. Ostatnia podpowiedź była taka.

0: Zagłębie Kebabowe Warszawy. No i naszemu słuchaczowi udało się odnaleźć, udało się zgarnąć bilety. Za chwilę z chłopakami się połączymy po godzinie 13, a wcześniej dobre informacje dla kierowców. I polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
9: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na SK.pl i sprawdź.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
13: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
14: W Elblągu zapowiada się piękne popołudnie, słońce będzie królować na niebie, a temperatura sięgnie 19 kresek. Wieczorem niebo pozostanie bezchmurne, a słupki rtęci spadną do 15 stopni. Wiatr będzie delikatny, więc możemy liczyć na spokojny koniec dnia.
12: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
13: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
15: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły. Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Zaangażowanym podziękował Donald Tusk, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
16: Moje spotkania, rozmowy z

0: Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
1: A prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są relacje między prezydentami USA a Polski.
2: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
1: A szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu. Potrzebne kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
3: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
1: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wstępnie śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Kierowcy będą zadowoleni. Od jutra do poniedziałku ceny paliw w dół. I tak benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,46 za litr, a olej napędowy 6,85.
4: SK Elbląg News.
5: Krzysiek Jaworski. W niedzielę na Starówce odbędzie się zakończenie Elbląskiego Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami.
6: Zwieńczeniem naszego tygodnia będzie koncert z festynem na Starówce.
5: Mówi Barbara Gąsak z Erkonu. Piknik integracyjno-artystyczny w niedzielę od 13 do 17 pod Ratuszem Staromiejskim. Podczas dzisiejszych juwenaliów elbląskich na bulwarze Zygmunta Augusta od 15.30 do 18.30 odbędzie się Akademia Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na Warmii Mazurach. Popularyzowana będzie wiedza z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i reagowania w sytuacjach zagrożeń.
7: I jeszcze dwa dobre newsy dorzucam. Po pierwsze za chwilę weekend, bo mamy piątek, a po drugie ktoś z Was za darmo pójdzie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło podróżuje po Warszawie z kartonowym Taco Hemingwayem i za chwilę, słuchajcie, będzie ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety. Będzie podpowiedź, gdzie Matiego można złapać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
8: Ale teraz na piątkowe uspokojenie łagodny głos Sanach.
9: Miły

0: Lady Gaga w Radiu SK, gramy hit na czasie i rozdajemy wam podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło jest w Warszawie i podróżuje metrem z kartonowym Taco Hemingwayem i podróżuje tak jak w kawałku Następna Stacja. Wiadomo, że jest teraz w kebabowym zagłębiu Warszawy. Podpowiedź była taka.
1: Teraz kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: No i nasz słuchacz odszyfrował, co to jest za miejsce, dlatego teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się ze stacją metra Świętokrzyska. Halo Mati.
2: Jestem tutaj z Tomkiem, który dobiegł do nas niczym sprinter Usain Bolt, tak bym go porównał. Tomek, powiedz mi proszę, jak to się stało, że wiedziałeś, że to metro Świętokrzyska?
3: No znałem tekst, jedna z moich ulubionych piosenek i po prostu no już było tylko tutaj dotrzeć i zgarnąć bilet.
2: No i zgarnął, więc jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski, sprawdzajcie Instagram Radia Eska, bo tam będą kolejne wskazówki, a ja jadę do kolejnej miejscówki.
0: Mati Fuczyło wsiada do metra, jedzie na następną stację, a co to za stacja? To jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz. Fani Taco Hemingwaya pewnie już się domyślają, o jaką stację metra chodzi. Podpowiedzi czekają na eskowym Instagramie i to jest, słuchajcie, ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety na koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Rihanna z hitem Zawsze na czasie. To jest Radio SK i to już jest piątkowe popołudnie i mam bardzo ważną poradę życiową od dermatologów. Słuchajcie, częste mycie skraca życie, okazuje się, że to jest prawda. Jak czytam, zbyt częste mycie uszkadza naturalną barierę ochronną naszej skóry. I dermatolodzy radzą, że najlepiej się myć co 2-3 dni, bo to jest najzdrowsze dla naszej skóry. To jest bardzo dobra informacja, słuchajcie. Przyznajcie się, każdemu z nas co jakiś czas zdarza się, no na przykład zasnąć na kanapie w całym opakowaniu, prawda? Bardzo się wygodnie śpi, budzimy się w środku nocy, potem nam się nie chce myć, rano nie ma czasu i robimy sobie dzień brudasa. Wtedy wystarczy tylko zadbać o to, żeby znajomi z pracy za bardzo się do nas nie zbliżali i może nam to wyjść na zdrowie.
1: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: To niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień.
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T9.

0: 50. Stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 3,17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: I tak właśnie brzmi piątek z hitami na czasie. Einot w Radiu SK. I to już jest ostatnia okazja, ostatnia, żeby w Radiu SK zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego?
0: Jest bardzo dużo wrażeń, słuchajcie, bo nasz człowiek Mati Fuczyło jest w terenie, podróżuje metrem po Warszawie, odwiedza następne stacje i teraz jest na ostatniej stacji w czasie dzisiejszej podróży i to jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz.
1: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
0: Jeśli wiecie, co to jest za stacja, gdzie kiedyś się kupowało GTA, a teraz już się nie da kupić, no to szukajcie Matiego, a jak Matiego znajdziecie, to koniecznie podajcie szyfr TAKO. Podpowiedzi mamy na eskowym Instagramie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.

0: Nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Z antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Agrobiotech. Największy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
5: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
6: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Po południu w Elblągu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słoneczko będzie nas rozpieszczać, a termometry pokażą 20 kresek. Wiatr tylko lekko powieje. Wieczorem niebo pozostanie niemal bezchmurne, a temperatura spadnie do 17 stopni. Idealna pogoda na relaks.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
14: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
13: Transkrypcja zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Regulacje były konieczne po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M. to on odpowiada za tragedię na A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. O szczegółach Rafał Różycki.
15: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości, ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony.
13: Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Josep Guardiola odchodzi po 10 latach. Szkoleniowiec opuści Manchester City. Pod jego skrzydłami klub sięgnął po 20 piłkarskich trofeów.
16: SK Elbląg News.
17: Krzysiek Jaworski. Parada właśnie w tej chwili startuje. Rozpoczynają się elbląskie juwenalia.
18: Rozpoczniemy na Placu Dworcowym i zakończymy na bulwarze Zygmunta Augusta.
17: Studenci przejdą Królwalską, Mickiewicza, Bema i Armii Krajowej. Po paradzie na elbląskiej sterówce zawody sportowe i koncerty. W poniedziałek w Elblągu spotkanie z Małgorzatą Serafin, autorką książki Jak odzyskać siebie. Kobieca twarz depresji.
19: Zapraszamy wszystkich. Tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest depresja.
17: Mówi Magda Ogrodowczyk, która poprowadzi spotkanie. Poniedziałek 18 biblioteka na Elbląskiej Starówce. Wstęp wolny.
20: A teraz ponownie przenosimy się do warszawskiego metra.
21: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
20: Właśnie na tej stacji metra w Warszawie czeka podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Jeżeli wiecie, gdzie to jest, to szukajcie Matiego Fuczyło, bo tam jest za darmo bilet na koncert. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No, najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I teraz bardzo imprezkowy, bardzo piątkowy hicior Justin Bieber i Nick

0: Dawid Podsiadło, tak nas fajnie buja w piątkowe popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Tutaj zaczynają się wszystkie hity i najlepsze koncertowe przeżycia. SK rozdaje ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. No i mamy to, udało się namierzyć Matiego Fuczyło, który dzisiaj od rana podróżuje warszawskim metrem, odwiedza następne stacje i teraz jest na stacji, na której GTA już się nie kupisz. Halo Maty, jest tam też słuchacz Radia SK. Łączymy się na żywo na antenie SK właśnie spod tej stacji metra. Halo, halo.
1: Łączymy się, to się zgadza i wręczamy ostatnie dwa bilety. Właściwie to rozdałem je sekundkę temu. Kasia i Jarek je zgarnęli. Powiedzcie mi proszę, jak wy wpadliście na to, że to tutaj, że to Stadion Narodowy?
2: No było to oczywiste przecież, że przy Stadionie Narodowym zielone metro.
1: Okej, okay,
2: i poszło,
1: i wybiegliście, Arek, bardzo szybko biegasz w takim razie.
3: Może nie, może szybko biegam jak najbardziej, jednocześnie no metro dobrze szybko podjechało, zdążyliśmy tutaj szybko dojść, na pewno Kasi tutaj duża zasługa, bo od razu wiedziała, którym wyjściem wyjść z metra, żeby trafić na was.
1: Więc. Gotowi na koncert?
3: Nie planowaliśmy, ale jak najbardziej gotowi. Tak.
1: No to bawcie się dobrze, dzięki. A wy słuchajcie w takim razie Radia SK, bo takich okazji na bilety będzie jeszcze więcej.
0: Jak słyszycie, opłaca się być słuchaczem Radia SK, bo mamy naprawdę dużo biletów. To nie tylko Taco Hemingway, ale uwaga, weekend u nas będzie naprawdę na bogato. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę.

0: To wielki festiwal studencki w Olsztynie. Warto nas słuchać w jutro i w niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
13: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
14: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
15: Leclerc.
16: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
17: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
18: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy Bramie Targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
21: I po reklamie.

0: Rihanna i Jay-Z w Radio SK. To jest hit nieśmiertelny. SK dzisiaj od rana rozdawała bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie i SK przyczynia się do wydłużenia życia. Słuchajcie, to nie są żarty, to jest, słuchajcie, naukowo potwierdzone, bo według najnowszych badań chodzenie na koncerty faktycznie wydłuża życie. Z badań wyszło, że już 20 minut muzyki na żywo, uwaga, potrafi poprawić samopoczucie o ponad 20%. A jak nam ktoś jeszcze bilety na ten koncert postawi, to już w ogóle samopoczucie dobre.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Game over.
6: O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz.

0: bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
4: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: SK brzmi bardzo piątkowo, bardzo weekendowo. Jazzy, to są właśnie hity na czasie. Ja już myślę, że jesteśmy mentalnie przygotowani na wyjście z pracy, na rozpoczęcie weekendu. Prawie przesiedzieliśmy w pracy do 15. Jeszcze tylko 5 minut nam brakuje. Mam nadzieję, że za chwilę będziecie mogli powiedzieć do zobaczenia wszystkim kolegom z pracy i zacząć korzystać z pięknej pogody. Naprawdę w ten weekend będzie wakacyjnie prawie w całym kraju, okolice 25 stopni. Czas wrzucić na luz w Radiu SK. Stery przejmuje Kasia Węsierska. No i widzę, że Kasia będzie miała numer idealny do samochodów. Sam raz na powrót z pracy. Gips i jego win. To po 15 wesce.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
9: Sprawdź to sam, check it out.
10: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego.

0: Korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
0: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikon ta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
10: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon, partner sieci salonów Łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
11: W Elblągu zapowiada się przyjemne popołudnie. Na niebie pojawią się jedynie małe chmury, a temperatura osiągnie 19 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.
12: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
13: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruchciak, zapraszam. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
16: Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania.
15: Mówi Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokurator zastosował policyjny dozór. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie.
17: Mam około 20 zastępów straży pożarnej. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
15: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z tamtejszej straży. Służby starają się ograniczyć teraz rozprzestrzenianie ognia. Ostatnie chwile kampanii na ulicach Krakowa. Wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki zachęcają mieszkańców do udziału w referendum. To w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
18: Przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
15: Mówił jeden z wolontariuszy, a głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę.
19: SK Elbląg News.
20: Rafał Maliszewski. Tym razem Osiecka to najnowsza premiera Elbląskiego Teatru. To koncert, w którym usłyszymy m.in. utwory Stanisława Tyma i Agnieszki Osieckiej. Reżyserem spektaklu jest Magdalena Smalar. Premiera dziś o 19 na małej scenie. Piknik w Krainie Buka. W sobotę Park Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza miłośników przyrody na polany z wiatami w Barżantarni. Na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji.
21: Stoiska edukacyjne, warsztaty i spacery z przyrodnikami, atrakcje dla najmłodszych uczestników.
20: Mówi Marta Piekarska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny. Piknik startuje o 11.
22: Na luz.
23: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: Na luz.
24: I mamy piątek. I właściwie na tym mogłabym skończyć, bo to są naprawdę dobre informacje. Ale jak się doda do tego jeszcze trochę słońca, to już w ogóle jest dobrze. Jak jeszcze powiem, że jest 15:02 i może lada moment skończycie pracę, to jesteśmy w zupełnie dobrym miejscu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz. I mamy piątek. I właściwie na tym mogłabym skończyć, bo to są naprawdę dobre informacje. Ale jak się doda do tego jeszcze trochę słońca, to już w ogóle jest dobrze. Jak jeszcze powiem, że jest 15:02 i może lada moment skończycie pracę, to jesteśmy w zupełnie dobrym miejscu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

Radio SK.

0: 13 minut po godzinie 15. Andy Dust, Caris Zokaria w Radiu SK. Męskie granie, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie, to za chwilę w Radiu SK, Polacy rzucili się na polski Dubaj. Jest taki obiekt, który powstał w jednym miejscu, który rzeczywiście jest na miarę Dubaju. Jest to jeden nowy ośrodek wypoczynkowy, jak sprawdziłam ceny. Też iście dubajskie i zaczęłam się zastanawiać, czy jak doda się do tego ceny gofrów i wyżywienia nad polskim morzem, to czy jednak nie bardziej będzie się opłacało postawić na wakacje zagraniczne, nawet celem może zaniedbania trochę polskiego patriotyzmu.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta. www.domweselnykorona.eu.
14: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
15: Uwaga! Wielka wyprzedaż magazynowa mebli w Krismar. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 14 wyjątkowe okazje i meble w świetnych cenach. Zapraszamy także w dni powszednie od 9 do 14. Magazyn Krismar, Gronowo Górne, ulica Agatowa 13.
16: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie piękne kwiaty i krzewy. Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
19: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
18: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
20: I po reklamie.

dedykacją dla wszystkich tych, którzy jeszcze w pracy. Wrzucamy na luz Iben i Hertz. Za nami Radio SK 28 minut po godzinie 15. Kasia Węsierska, to ja z nimi z wami dzisiaj na luz wrzucam. I oczywiście a propos pracy, w ręce wpadł mi artykuł o tytule Pierwsze wrażenie w pracy, 7 błędów, które psują twój wizerunek. I zastanawiam się, dlaczego to w tę stronę tutaj o tym mowa, a nie na przykład pierwszy miesiąc, który zepsuł ci wyobrażenie o twojej wymarzonej pracy. I czar szybko pryzł. Jeżeli macie jakieś tego typu doświadczenia na swoim koncie, oczekiwania versus rzeczywistość i są rzeczy, które w waszej pracy was mocno zaskoczyły, to czekam na głosówki na eskowym messengerze. Ponarzekajmy razem. Piątek, sport narodowy, wiosna za oknem. Czego chcieć więcej? Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Esce.

0: Zabrzmiało jak weekend, zabrzmiało jak wakacje. Calvin Harris, Summer w Radiu SK, 25 minut do 16, wrzucamy na luz. Pytałam was o oczekiwania versus rzeczywistość w waszej pracy, czyli jak tam przyszliście, to czy to, co wam obiecywano, jak przychodziliście, pokryło się potem z rzeczywistością. Rafał napisał wiadomość, która trochę mnie rozczuliła. Jemu obiecywali owocowe czwartki, a zamiast tego po 2 miesiącach dostał awans i podwyżkę. Rafał, gdzie można CV do tej firmy tam podesłać? Damiano David, za chwilę w SC.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
4: Leclerc.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Vogue, Polo, Karolina Herrera, Miu Miu. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
7: I po reklamie.

Messenger, tylko proszę pamiętać, żeby zostawić numer telefonu. Zasada jest prosta. Ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie, ale nie używacie w tych odpowiedziach słów na literę, która jest literą zakazaną. Jaka? Nie powiem wam teraz, bo jeszcze sama nie wiem, ale po 16 już będę wiedziała, więc się możecie zgłaszać. Po 16 też David Guetta, Sia, także Tame Impala i wielki hit Dracula Vesce.

Oby wszystko brzmiało tak jak Bausa i Magnetic w Radiu SK, 6 minut do godziny 16 i wrzucamy na luz. Mam nadzieję, że coraz bardziej, bo w końcu jest piątek, to jest czas najwyższy, żeby trochę wyluzować, ale zanim to mam jeszcze do oddania trochę fajnych nagród we wrzuć na luz. To oznacza, że chcę was zachęcić do zabawy w tabu. Jeżeli macie ochotę, to zgłaszajcie się na przykład w głosówkami na SK

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w

0: Gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w

0: ulica Rabska 2, budynek wodociągów.
1: Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: W Elblągu zapowiada się przyjemne popołudnie z temperaturą dochodzącą do 19 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, a chmury nie powinny przeszkadzać. Wiatr łagodny, więc idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu. Jakość powietrza pozostanie w normie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
15: Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

0: pożarnej. Łatwogang wyruszył z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena i potrzebuje jeszcze 12 milionów złotych na leczenie, które pozwoli mu normalnie żyć.
1: Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Czuję euforię i wielkie zadowolenie.
0: Mówił Max, a stream Łatwoganga jest transmitowany na żywo w internecie.
2: SK Elbląg News.
3: Rafał Maliszewski. Zawodnicy elbląskich drużyn wybiegną w sobotę na boiska. Concordia o 16:00 zagra na wyjeździe ze Startem Nidzica o awans do trzeciej ligi, a walcząca o utrzymanie w trzeciej lidze Olimpia o 17:00 podejmie Znicz Biała Piska. Rusza rejestracja na darmowe USG dla elblążanek w wieku od 25 do 44 lat.
4: Rejestracja będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
3: Mówi Szymon Jaszkiewicz, właściciel przychodni Trevo Clinic w Elblągu, gdzie będą robione badania. Zapisy wyłącznie telefonicznie pod numerem 789-031-900.
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: W Radiu SK.
0: Skoro kolejny stream Łatwoganga ruszył, to wrócił nasz ukochany serial. Chyba macie co robić ten weekend, dorzućcie złotówkę, bo naprawdę cel szczytny. A przy okazji zróbcie głośniej, bo teraz wrzucamy na luz w Radiu SK. 2 minuty po 16:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak próbuję wyczuć, że wam się teraz już nie chce do końca pracować. Ellie Goulding, Love Me Like You Do w Radiu SK. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, zwłaszcza, że w całej Polsce właściwie słońce za oknem. Wnioskowałabym o to, co dzieje się czasami w szkołach, czyli pracę w plenerze. Jak jest tylko powyżej 20 stopni, to uważam, że każdy szef powinien zgodzić się na to, że wychodzimy do jakiegoś parku i pracujemy tam. U niektórych to się nazywa praca zdalna, wtedy ona się odbywa w naprawdę najróżniejszych miejscach, niekoniecznie przy biurku. A za tydzień to moglibyście o tej porze być gdzieś w przestworzach. A mowa o akcji Odlot ściśle tajny. Zabieramy was, ale wciąż w nieznane, bo my naprawdę nie wiemy, dokąd lecimy, a wy razem z nami, jaki to jest kierunek. Poza tym, że wiemy, że na pewno nie będzie tam potrzebny paszport oraz, że ten kraj, do którego lecimy, ma ich 300. Czego 300? Jakie 300? Pojęcia nie mam. Ale jeżeli wy macie jakiś cień przekonania, do jakiego miejsca możemy was zabrać i macie ochotę dołączyć, to Odlot ściśle tajny poleca się jak najbardziej. Pobierajcie aplikację Radia SK, tam wszelkie szczegóły i się zgłaszajcie i dołączajcie do naszej ekipy, bo za tydzień o tej porze razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem będziecie gdzieś lecieć w nieznany. Tate McRae, Just Keep Watching w Radiu SK.
1: Legenda powróciła w Radiu SK każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleklerk.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4 nie masz pod górę, bo w ASO naprawią ci furę.

0: Pięta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Potrzebujesz solidnego auta dostawczego? Opel Combo Van już od 69 900, a Movano od 97 900 zł netto. I ubezpieczenie AC OC od 0,5%, ochrona Proker do 4 lat i leasing 101,8% dla firm. Opel HDM Gramatowski. Elbląg, ulica Warszawska 87.
3: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
4: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

Justin Bieber, który wrócił, The Kid LAROI i Stay w Radiu SK, 27 minut po 16. Wrzucamy na luz, a za chwilę gramy w tabu, więc ostatni moment, żebyście zgłosili się po SKW gadżety, jeżeli chcecie zmierzyć się z pytaniami, na które odpowiedzi są proste, ale w tym przypadku nie można używać słów na literę, która jest literą zakazaną. Zdradzę ją dopiero na antenie.

wszystko wojskowe gadżety. Jeżeli chcecie zmierzyć się z pytaniami, na które odpowiedzi są proste, ale w tym przypadku nie można używać słów na literę, która jest literą zakazaną. Zdradzę ją dopiero na antenie.

To są takie lata naszego życia, do których bardzo chcemy dotrzeć, ale nie chcemy doznać tego, co w tej chwili nastąpi. Otóż naukowcy stwierdzili, że to są dwa punkty zwrotne starzenia. 44 i 60 rok życia. To właśnie wtedy przechodzimy przez dwa okresy przyspieszonego starzenia, po których to, nawet organizm nasz odczuwa ten upływ czasu. I fajnie, gdyby te okresy starzenia w przypadku niektórych, żeby to wyszło na dobrze, na dobre! Weekend w głowie już naprawdę łączyły się także z dojrzewaniem.

0: 21 Pilots Stressed Out w Radiu SK. Mam nadzieję, że cię, Monika, nie zestresowałam tym, co się wydarzyło przed chwilą. Halo, halo.
1: Nie, aczkolwiek było blisko.
0: No, ale jesteśmy już na antenie, za chwilę zagrasz w Tabu. Wiem, że jesteś w miłym towarzystwie w kierunku nad morze, więc jest ci czego zazdrościć.
1: Mnie, moim dzieciakom, ja zostaję w domu.
0: A, czyli ja ci zazdroszczę sprzątania, ogarniania chaty, jak masz wolną, bo na tym to pewnie stanie.
1: Z reguły zawsze to tak jest.
0: To trzymam kciuki, żebyś się szybko z tym uporała i miała jeszcze czas dla siebie. A żeby cię do tego zachęcić, to będę miała dla ciebie zestaw gadżetów, które będą sprzyjały odpoczynkowi właśnie, o ile zagrasz ze mną w Tabu.
1: No pewnie.
0: Litera zakazana dziś, na którą to słów nie możesz używać, to litera Z. Gotowa?
1: Ojej. No pewnie.
0: 30 sekund, proste pytania, kombinuj naokoło, tak żeby odpowiadać, ale żeby nie używać literki Z. Gotowa?
1: Mhm.
0: Odmierza czas.
1: Cyk, cyk.
0: Polska waluta.
1: Euro.
0: Pewnie kiedyś tak. Leczysz je u dentysty.
1: Pomidor.
0: Zwierzę w paski.
1: Koń.
0: Pewnie jak istnieje stolica Tatr.
1: Tatry.
0: Też może być szczyt najwyższy. Pora roku po jesieni.
1: Lato.
0: Oby tak było, kraj byłby nasz taki piękny, gdyby po jesieni następowało lato i gdyby było samo lato, Monika, oby to, co powiedziałaś, się właśnie ziściło. Do ciebie trafiają gadżety, jest m.in. taka butelka na wodę, która będzie sprzyjała temu, żeby sobie odpocząć, jak już się narobisz, niestety.
1: Super.
0: W ten weekend i trzymam kciuki, żebyś i tak znalazła czas na odpoczynek.
1: Mam taką nadzieję.
0: A im tam nad tym morzem prawdopodobnie i tak będzie wiało. Nie powiedziałam tego, tylko pomyślałam.
2: Reklama.
3: Hot grill.
2: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć...

0: Bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Wiesz co, jest...

0: suzuki.pl. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
3: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Elblągu w Galerii Ogrody.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
6: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
5: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na finał.

Odpowiadam na pytania, co to za hit? To nowy hit w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, Marisa i Odkochaj. Wydaje mi się, że o tej pani jeszcze usłyszymy nie raz. A po 17 usłyszeć

0: Siebie na antenie, o ile tylko nagracie swój rapowy plan na weekend. Ja zacznę, potem wy i razem jakoś dociągniemy do końca piątku. Wracamy za chwilę z porcją najlepszych hitów we Wrzuć na Luzwesce.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
6: Leclerc.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Agrobiotech. Większy w regionie autoryzowany dealer firmy Stihl zaprasza. W dwóch lokalizacjach kupicie piły, kosy spalinowe, myjki ciśnieniowe, traktorki ogrodowe, odkurzacze, dmuchawy i narzędzia ręczne. Doświadczony personel służy fachowym doradztwem i zapewnia wysokiej jakości serwis na oryginalnych częściach. Agrobiotech. Krosno koło Pasłęka przy myjni samochodowej i Cisy pod Malborkiem. Zapraszamy.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
11: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
12: Uwaga! Wielka wyprzedaż magazynowa mebli w Krismar. Już w sobotę 23 maja w godzinach od 10 do 14. Wyjątkowe okazje i meble w świetnych cenach. Zapraszamy także w dni poprzednie od 9 do 14. Magazyn Krismar. Gronowo Górne, ulica Agatowa 13.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
18: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon. Partner sieci salonów łazienek Blue. Elbląg, Malborska 52.
19: Wieczorem w Elblągu temperatura osiągnie przyjemne 20 kresek. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale deszcz nie jest przewidywany. Wiatr będzie delikatny, ledwo odczuwalny. To idealny moment na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o nagłe zmiany pogody.
20: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
21: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Budowlanego Falcon.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Lada moment wylądują w Polsce. Za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze, zamówione przez Polskę, najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny, dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.

0: zdarzenia.
1: Ważny, dobry dzień dzisiaj. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
2: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego Kantoru. Prezes serwisu cinkcierz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego Kantoru straciło 185 milionów złotych. Poważny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Autobus komunikacji miejskiej, którym podróżowało blisko 40 przedszkolaków wraz z opiekunami, musiał gwałtownie zahamować. Do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka, mówi Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
3: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci po prostu przewracały się w autobusie, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
2: A policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia.
4: SK Elbląg News.
5: Rafał Maliszewski. To był odważny złodziej. Z przychodni lekarskiej postanowił ukraść wagę, ale nie byle jaką.
6: Waga była zabytkowa, a mężczyzna postanowił spieniężyć ją w najbliższym punkcie skupu złomu.
5: Informuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Ważyła 25 kg, więc 60-latek skombinował wózek. Policja zatrzymała go chwilę po wizycie w skupie złomu. Teraz jego czyn weźmie pod rozwagę sąd. Na szali nawet 5 lat za kratkami. Utrudnienia na węźle Elbląg Zachód. Od wtorku rusza tam naprawa nawierzchni. Do 28 maja obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.
7: I jedna jest, uważam, prawidłowa nazwa na tę godzinę, którą teraz mamy na zegarkach i na tę datę, którą mamy w kalendarzu. Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 17, dokładnie dwie po. W piątek. Co piątek wam to mówię? Zazwyczaj w towarzystwie Michała Hanczaka, ale dziś mam was po drugiej stronie. A wy macie mnie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Bruno Mars też z nami będzie już za chwilę w Ester.

0: przyszedł ten moment. Last Friday Night to nie tylko o tym Katy Perry na antenie radiańska. Wrzucamy na luz Kasia Węsierska. Będę teraz rapować. Ale tylko po to, żebyście wy też rapowali o waszych planach na weekend. Jeżeli nie macie planów, to o tym też można napisać dwa wersy, bo o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy razem po prostu się dobrze bawili. Więc jeżeli tylko macie pomysł, to za chwilę będziecie mogli go nagrać na eskowy Messenger. I ja zacznę, żebyście wy wiedzieli, jak to może brzmieć, a może jak brzmieć nie powinno. Normalnie to jesteśmy tu we dwoje z Hanem, ale teraz trzeba sobie poradzić samej, więc nie ma od kogo zacząć, to będę musiała być po prostu ja. Chatę wysprzątać, zrobić zakupy, by jutro rano nie czuć się najgorzej. Do tego wszystkiego jeszcze trening dołożę. Co pomyśleliście? Takie słowa, co na tej antenie nie padają. Nagrajcie swój rap o waszych planach na weekend, zróbcie to głosówką na eskowy Messenger, a za chwilę będziecie mogli usłyszeć się na antenie. To będzie dobre brzmienie. Dobra, koniec już tego rymu, wy zrobicie to lepiej.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
6: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
5: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
6: Bez stresu, bez straty czasu.
5: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: nasz salon Omoda J.Q. Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2 myślnik 4. Zapraszamy!
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
4: I po reklamie.

0: się w SC.
1: Wasz rap też się zacznie w ST, ale za kilka chwil, bo wcześniej wjeżdża tutaj on, Lucas Graham, którego bardzo dobrze znacie z anteny Radia SK, bo kilka hitów ma już na koncie, to teraz postanowił wrócić z kolejnym. To jest taki artysta, którego głos jest zapamiętywalny, więc zróbcie głośniej, bo ten kawałek naprawdę może wam się spodobać. Second Chance to już teraz od Lucasa Graham.

0: Muszę to wyznać teraz na antenie, niech cała Polska to usłyszy. Kocham Pitbulla. Pitbull Hotel Room Service za nami w Radiu SK. 24 minuty do 17 i cały czas wrzucamy na luz, to teraz wrzucamy was. Was, którzy postanowiliście zarapować o waszych planach na weekend, nie przedłużając, po prostu jedziemy. Właściwie to oni bardziej jadą, bo zacznie Lucjan ze swoim planem i apelem właściwie też do was. Uwaga!
1: A ja w moim planie mam koszenie trawy, bo do groźnych kleszczy duże mam obawy.
0: Proszę psy zabezpieczać przed kleszczami.

0: potem po tym weekendzie. I jest jeszcze on, czyli Damian.
1: Odwiedzę babcię, bo troszkę choruje, a dla tak troskliwego wnuczka jeszcze coś tam Złocisza podaruje.
0: Złocisz Złociszem, babcia to ma już gotowe dla ciebie wszystkie słoiki, wszystkie drugie dania, dlatego że za mało na pewno, wnusiu, zjadłeś. Gdybyście chcieli rapować, to robimy wam to co tydzień w Radiu SK. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to za chwilę u nas.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk.

0: dwaj nogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
8: I po reklamie.
9: Esko.

jak to brzmi wam gdzieś znajomo, to bardzo dobrze, bo to jest hit, ale w nowej wersji. David Guetta zdecydował się na taki remix i Just The Way You Are od Milki nabrało nowego brzmienia. A propos remixów, SK Live Remix wróciło, co oznacza, że piątek wieczór możecie spędzić w bardzo miłym towarzystwie producentów i DJ-ów, których znacie z naszej anteny, którzy przygotowali specjalne remixy, które właśnie wam gramy w piątki od godziny 20, więc najpierw gorąca 20, na którą za chwilę zaprasza was Michu Sobkowski, a zaraz potem właśnie SK Live Remix, którego nie chcecie przegapić, więc zróbcie głośniej, zaplanujcie sobie ten czas sami albo ze znajomymi i po prostu odpalcie Radio SK. I dobrego weekendu wam życzę. Michu Sobkowski do tej pory nie chciał mi zdradzić, co jest numerem jeden gorącej 20. Nigdy tego nie robi, ale wam zdradzi, obiecuję. Tuż przed godziną 20 w SK.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Salon Omoda J.Q. Margo, Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
1: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
2: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma.

0: tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Wieczorem w Elblągu czeka nas przyjemna temperatura około 18 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale bez opadów. Wiatr słaby, więc nie popsuje planów na wieczór. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o samopoczucie. Idealny czas na relaks.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35.
3: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
4: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
2: Mówili fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym, znajdującym się na terenie placówki. Łatwogang już w drodze, jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. To po to, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Trwa stream na razie na liczniku ponad 920 tysięcy.
5: SK Sport News.
2: To już oficjalnie. Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie przedłużony na kolejny sezon. Kacper Tobiasz już wcześniej sygnalizował, że nie podpisze kontraktu. W Legii rozegrał 138 meczów.
5: SK Elbląg News.
6: Rafał Maliszewski. Jeden kierowca chciał wieźć dzieci mając blisko 0,5 promila alkoholu. Inny autobusem na łysych oponach. Rozpoczyna się sezon wycieczek szkolnych. Policja zawsze chętnie sprawdzi kierowcę i pojazd przed trasą.
7: Kontrole takie należy zgłaszać kilka dni wcześniej i czekamy na Państwa sygnały.
6: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. To jedyny taki bieg w kraju. Dystans 780 metrów. Start o 12.46. Wszyscy otrzymają medale. Oczywiście chodzi o bieg z okazji 780-lecia praw miejskich Elbląga, który odbędzie się 28 czerwca. Trwają zapisy.
5: Gorąca dwudziestka.
8: Kolejne piątkowe popołudnie, a nawet już wieczór, a może raczej wieczór, a może jeszcze popołudnie, biorąc pod uwagę, jak to jeszcze pięknie jest jasno tak naprawdę. 18:02 na zegarach, czas odpalić 20 waszych ulubionych hitów w tych 7 ostatnich dniach. No i oczywiście będzie sporo premier. Do takich premier należy... No właśnie, to może zacznę od tego, że 10 lat i 2 dni temu wyszła płyta Dangerous Woman od Ariany Grande, która była no, naprawdę dosyć sporym sukcesem. I na jej wersji, poczekajcie, bo teraz bym znalazł tę wersję, bo to jest strasznie skomplikowane, bo tych wersji było kilka. North American and Deluxe Edition pojawił się numer New Better. To było wtedy przy okazji wydania. Później w 2021 roku pojawiła się jeszcze reedycja, a teraz mamy edycję z okazji 10. rocznicy i tam pojawia się numer New Better Part 2 i tutaj Ariana Grande wchodzi cała na biało i śpiewa. New Better Part 2 premierowo. Ariana Grande, Michu Sobkowski, witajcie.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Jak wszystko źle, jak dobrze. Bardzo dobrze nawet. To jest jedna z nowości w gorącej 20 Radia Elska na miejscu 19, więc jest dobrze. LOR, wszystko jedno, wszystko źle. Wcześniej na 20 też jedna z nowości. Dwóch dzisiejszych, więc nowości mamy już za sobą i się z nimi rozprawiliśmy. To Kygo, Khalid Griffin, czyli Save My Love. Dwie nowości za nami, a przed nami koncert Tako, takie ostatnie last-minute'owe zaproszenia na PGE Narodowy w Warszawie rozdawaliśmy dziś na ulicach stolicy właśnie. A gdybym was zaprosił na koncert Florajdy, co byście powiedzieli? Jeśli mielibyście ochotę w ramach letniej sceny progresji w stolicy, to też mogę was poczęstować. Przekonajcie mnie albo messengerowo, albo oczywiście smsowo 664-402-302. Jutro w warszawskiej progresji właśnie Florajda. Byłem w zeszłym roku na jego koncercie i to było... Koncert, nie? To było wydarzenie. Może nazwijmy to w ten sposób, to było wydarzenie. Nie zazdroszczę ochronie Florajdy, bo on biegał po całej Atlas Arenie w Łodzi, a ochrona musiała biec za nim. Czy nadążała? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. No, było mocno. Teraz będzie bardzo przyjemnie, bo to pochodzący z Belgii, znany z social mediów wcześniej, a teraz już mainstreamowo, Berre, który wydaje swój mini-album How Beautiful This Life Is. I w związku z tym mini-albumem wydaje też single. Wczoraj, dziś i jutro. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Pierwsze F-35 Husarz wylądowały bezpiecznie w Polsce, w Łasku, bardzo konkretnie. Jazzy chyba podoba się miejsce 15, bo zabezpieczyła sobie tę pozycję na kolejne 7 dni bez zmian od zeszłego tygodnia. Can't Denier w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Wiktor Waligura, 4 pora roku, było blisko pierwszej dziesiątki, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 11, a dziś to jest numer 16 wśród najfajniejszych numerów w Polsce. Za chwilę jeszcze smutniejszy spadek, bo z pierwszej dziesiątki, z 9 na 14, za chwilę Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: Radio SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
9: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
10: Leclerc.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę

0: W dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Marzysz o pięknym otoczeniu dla swojego domu? Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki zaprasza. Ogrodzenia, bramy i furtki, kostka brukowa i kamień dekoracyjny. Uwaga, nowość wśród asortymentu, bramy garażowe Wiśniowski. Cortina, kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. Cortina, Centrum Ogrodzeń i Kostki. Elbląg, Kazimierzowo 5D.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz, w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
6: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, zgodnie z zapowiedzią w gorącej 20 Radia SK. A ja teraz próbuję się wbić do Marka. Odbierze czy nie odbierze?
1: Halo, halo.
0: Jest, dobra, Marku, cześć, witam, Michu Sobkowski. Jesteśmy na antenie Radia SK, mój drogi, więc bądź grzeczny, witam, bądź miły, witam. Dobra? Ja tylko dzwonię bardzo krótko, żeby powiedzieć ci, że nie wiem, czy pod sceną, bo tam będziesz musiał się dopychać, ale zaśpiewasz to low, low, low, no.
1: I whistle, whistle.
0: No i bardzo, i whistle, whistle. I to wszystko oczywiście z 17-letnim synem, bo tak napisałeś, że to z nim chcesz się wybrać. Myślisz, że on nas teraz słucha?
1: Myślę, że nie, ale będzie dla niego spore zaskoczenie, że bilety na Mandaloriana do kina zamienią się na koncert.
0: Ta-da! Dobrej zabawy, Marku, podczas warszawskiego koncertu w Florida, który już jutro. Pozdrowienia w twoją stronę.
1: Dziękuję, miłego dnia. Do
0: wszystkiego
1: widzenia.
0: Dobrego. Marek pisał, że jest w samochodzie. To są ulubione klimaty Gipsa, a może raczej były, bo ten nowy album od Gipsa i nowy materiał to jest coś zupełnie innego. Ale a propos Gipsa, jeśli chcecie, to możecie zgarnąć diamentową płytę za album Safe i dożywotni wstęp na jego koncerty. Tak, to wszystko w ramach aukcji na rzecz Cancer Fighters. W tej chwili właśnie ten zestaw jest warty 13 tysięcy złotych. To wszystko oczywiście po kłosie tego, co robi Łatwo Gang, który teraz jedzie przez Polskę na rowerze i ma już zebrany 1 145 000 złotych. Jak ktoś chce link do tych aukcji, to zaraz mogę na Messengerku wysłać, tylko trzeba poprosić. A mówię o Gipsie dlatego, że on ma nowy numer. Ostatni dzień lata, wcale nie w ostatni dzień wiosny, będzie miał swoją premierę. W sensie już teraz. Gips, Ego i For Money i ostatni dzień lata.

Justyna na eskowym Messengerze pisze: witam was serdecznie, mam waszą aplikację w telefonie i was słucham. No i bardzo dobrze, i dzięki temu wiesz, że Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, to jest w górę z 18 na 13, a w dół z 8 na 12 Thomas Gray i Rumors. A jak już masz apkę, to możesz na przykład odpalić sobie nawet w tym momencie stream SK Live Remix, który u nas na antenie Radia SK, legenda powraca po godzinie 20.

0: Jak słyszę ten wers, twoje dłonie na sukience, to chcąc nie chcąc wyobrażam sobie faceta w sukience właśnie. Bledka i dwa dni, no nic z tym nie zrobię. No miejsce 11 dzisiaj w gorącej 20 Radia SK, w górę z 13, przed nami pierwsza dziesiątka. Tym samym i nie będę przedłużał, tylko powiem, że warto zostać, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie męski granie orkiestra, Tame Impala i Jenny również, Alex Warren też. Zapraszam. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego. To nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
14: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
17: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
18: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.

0: Kochanie, zadbaj w końcu o samochód.
1: Jasne, będzie lśnił jak... No po prostu będzie lśnił, no.
0: Zadbaj w końcu o samochód. Odwiedź Clinic Car, najstarszą detailingową firmę w regionie.
1: Detailing, powłoki ceramiczne, folie ochronne i konserwacja podwozia.
0: Clinic Car, Elbląg, Kazimierzowo 15C.
1: Clinic Car, polub nas na Facebooku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. I laptopy, i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej. I tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. K&M, pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. Kim.elblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
6: Elbląg na czasie.
7: Krzysiek Jaworski. Trwają elbląskie juwenalia na bulwarze Zygmunta Augusta nad rzeką Elbląg. Koncerty lokalnych artystów. Od 21.00 Grumi i Marta Gałuszewska, a po nich po 22.30 afterparty i DJ Prestige. Wbijajcie na starówkę, zdecydowanie warto. W sobotę odbędzie się w Elblągu Festyn Ghost. Nie marnuj, napraw, wymień. Za przyniesione surowce wtórne będzie okazja otrzymać rośliny. Festyn to także atrakcje dla dzieci, warsztaty, animacje, konkursy i występy na scenie. Sobota, 10.13, plac Jagiellończyka w Elblągu.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia. Przy obwodzie

0: Dobra, bo tu górna dziesiątka z tygodnia, ale mieliśmy tylko dwie nowości, więc dwa numery wypadły. Wspomnę o tym Kygo i Khalid, czyli Save My Love na 20, a wszystko jedno, wszystko źle, wcale nie tak źle, bo na 19 to Lore, wypadają Ebony Hollow, a także Rule i Don't Say That. Jeden numer zachował swoją pozycję sprzed tygodnia i to było numer 15, to już wiecie, więc w pierwszej trójce mamy zmiany. Nieduże, nie rewolucyjne, a dla niektórych... Dobra, na 10. Alex Warren, Fever Dream. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.
1: Gorąca 20.

0: Przypomnę, norweskie trio Bausa, numer Magnetic z miejsca 19 na 9. A to przypomnę, to chodziło mi o to, że przypomnę, że oni dzisiaj, no dobra, tak już formalnie to jutro, bo od 2 w nocy grają podczas naszego SK Live Remix, które startuje zaraz po godzinie 20. Jeśli macie ochotę na EDM-owe elektroniczne brzmienia, no to koniecznie z nami zostańcie. Poniekąd w tych klimatach zostajemy, bo Kaigo się nie zatrzymuje, rozpędził się już jakiś czas temu, wprowadzając chociażby do gorącej 20. Dzisiaj numer Save My Love razem z Khalidem. Teraz czas na kolejną współpracę z Danem Tymińskim, którego doskonale możecie kojarzyć z numeru od Avicii'ego. Hey Brother, to był rok 2013. Dan Tymiński w numerze Heaven On Your Mind, premierowo już teraz u Kaigo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Niech wybrzmi do końca, tak sobie pomyślałem. Bibi Rexha i Faithless New Religion, czyli spadek z czwartego blisko było podium w zeszłym tygodniu. To podium się oddala, bo to jest pozycja numer 7. Z kolei z 7 na 8 Dawid podsiadło chwilę temu i sezon. Zaglądamy do propozycji, testujemy tam raz jeszcze numer, który czekał chyba 11 lat na to, żeby zostać wydanym, ale w końcu to się udało. Wiecie już o co chodzi? Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w propozycjach.

0: Krótko i na temat, kanadyjskie duo DJ-sko-producenckie, czyli Loud Luxury i Zoara, czyli Colorado, premierowo w Radiu SK. Po krótkiej przerwie już tylko pierwsza czwórka z 17 na 4, czyli naprawdę, naprawdę mocno. Gibbs, Dope House i For Money, czyli Win, a później to już tylko pierwsza trójka. No może jeszcze jakaś premiera się zmieści.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Jakie piękne kwiaty i krzewy! Kochanie, miałeś rację, aby jechać do gospodarstwa ogrodniczego Piotra Zimińskiego w Elblągu na Druskiej 15.
3: Mówiłem ci, że tu kupimy wszystko do naszego ogrodu. Kwiaty, byliny, trawy, hortensje i krzewy róż, a nawet kwiaty na balkon dla mamusi.
2: To gospodarstwo w Elblągu na Druskiej 15 to rzeczywiście źródło dobrych roślin. Muszę polecić znajomym.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
8: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. I laptopy, i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej. I tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM, pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. KimElBlack.pl. KNDM. I wszystko wiem.
9: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość, ale boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
10: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
9: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
10: Bez stresu, bez straty czasu.

0: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Odwiedź nasz salon Omoda J.Crew Margo. Elbląg, ulica Rawska, 2-4. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
6: I po ramie.

0: Gibbs, V na czwartym z 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zmieścimy jeszcze jedną premierę i to premierę nie byle jaką. Sony Fodera powraca razem z Libianką. Let me be in your arms premierowo już teraz.

0: i od dawna to wiem.
1: Gorąca 20 radiowska, miejsce drugie to nareszcie na pierwszym, szanowni państwo, Beauty and the Beats, Justin Bieber, Nicki Minaj.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

co ta Coachella potrafi zrobić niesamowitego. 24 października 2012 roku to wtedy pojawił się ten singiel Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast. No i wtedy były nawet propozycje jak do gorącej dwudziestki, ale notowania, tak jak statystyczny Dawid mi donosi, wtedy nie trafił. To teraz nie dość, że trafił, to jeszcze wygrywa gorącą dwudziestkę po 14 latach. No lepiej późno niż wcale, jest takie polskie powiedzenie. Jakby to było po angielsku, to już nawet nie będę próbował przetłumaczyć, ale kiedyś ktoś przetłumaczy i Justinowi powie, jak go spotka, okej? Na trzecim dzisiaj Tame Impala, Jenny Dracula w remixie z piątego, z pierwszego na drugie męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nareszcie, a na pierwszym po 14 latach prawie od premiery Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beats. Taka jest siła, to ja przypomnę, bo to w ogóle to było tak, że była Coachella, na Coachelli był koncert Biebera, wszyscy się zachwycali, on przypominał swoje stare numery, przypominał m.in. ten,

0: ten stał się viralem i o. A zaraz imprezka In The Mix nie, ale SK Live Remix jak najbardziej. Ach, te przyzwyczajenie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze remiksowanych i miksowanych hitów, później Estate of Trance, później Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa, czyli będzie się działo. Michał Sopkowski. Dobrego weekendu. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po 9. Cześć. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamy komputery. Dużo, a nawet bardzo dużo. I laptopy, i stacjonarne, i drukarki, i wszystko inne. I wiele więcej, i tak jeszcze trochę. I takie specjalne do gier też mamy. Takie mocne. A, i kasy fiskalne. To też mamy. KNDM, pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. Kim, elblak.pl. KNDM. I wszystko wiem.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przedsiębiorca z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
3: Chcesz sprzedać swoją nieruchomość? Boisz się, że potrwa to miesiącami? Zrób to z kimś, kto naprawdę sprzedaje.
4: Angelika Wiśniewska, agent roku Farmi i Mazur.
3: Wiśniewscy Nieruchomości. Sprzedajemy szybciej, skuteczniej i za najlepszą możliwą cenę.
4: Bez stresu, bez straty czasu.
3: Zadzwoń i sprawdź, ile warta jest twoja nieruchomość.
5: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
6: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
7: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
6: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I w reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
13: Elbląg na czasie.
14: Krzysiek Jaworski. Trwają elbląskie juwenalia. Na scenie na bulwarze Zygmunta Augusta koncerty. Od 21.00 Grumi i Marta Gałuszewska. Potem afterparty i DJ Prestige. Świetny klimat, wbijajcie. W sobotę odbędzie się w Elblągu spotkanie z Magdaleną Różdżką, aktorką, która od lat promuje rodzicielstwo zastępcze.
15: To będzie popołudnie pełne rozmów o relacjach, emocjach i o tym, jak wielką moc ma drugi człowiek.
14: Mówi Anna Kostańczuk. Biblioteka Elbląska, sobota, 16.00. Wstęp wolny.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
16: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy bramie targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
3: I po reklamie.
4: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
2: Elbląg na czasie.
3: Krzysiek Jaworski. Trwają elbląskie juwenalia. Właśnie w tej chwili powinien startować koncert Grumiego i Marty Gałuszewskiej. Po nich około 22.30 afterparty i DJ Prestige. Zapraszamy na elbląską starówkę. Geek to ktoś, kto ma bzika na jakimś punkcie. W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Geeka. Z tej okazji Elbląska Biblioteka Cyberjada organizuje akcję dla maniaków komiksów. Otwarte warsztaty z ich tworzenia. Wiek uczestników 9+. Poniedziałek, Cyberjada, start 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
0: To jest...

0: macie. Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie.
1: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

Duren, jego Estate of Trance.

0: episode of A State of Trance.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Giuseppe O.

Esca. Live. Remix.

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. I po reklamie.
1: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.